0: Jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie śląskim. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma osób poszkodowanych. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami zostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. W maju ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec 8 osób powiązanych z procederem. Podejrzanym zarzucono m.in. nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Gwałtowne burze przetaczają się nad Małopolską i Podkarpaciem. Wyładowaniom towarzyszą ulewę i gradobicie. W Dobczycach w Małopolsce wichura zerwała dach na jednym z domów. Uszkodziła też dachy na kilku innych budynkach. Dzisiaj w ciągu dnia i wieczorem też możliwe burze. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach.
11: W piątek w Sudetach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
12: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
11: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
12: Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
11: Groźną sytuację hydrologiczną może też przynieść noc z piątku na sobotę. Dlatego synoptycy zachęcają do śledzenia komunikatów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
10: Stołeczny sąd przedłużył tymczasowy areszt dla youtubera znanego jako Stu. 34-letni Stuart K. to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate. Dodatkowy miesiąc ma pozwolić prokuraturze na zakończenie czynności śledczych, mówi sędzia Michał Kusiak z Mokotowskiego Sądu.
13: Sąd postanowił o utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego, natomiast sąd zdecydował, że jedynie okres jednego miesiąca będzie wystarczający dla ukończenia czynności postępowania.
10: Sędzia wyjaśnił, jakie były powody decyzji o przedłużeniu aresztu.
13: Sąd stwierdził, że jedynie obawa tak zwana matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
10: Przedwczoraj Stuart K. usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania małoletnich i innych czynności seksualnych na szkodę osób poniżej 15 roku życia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Zdjęcie pumy, które wywołało alarm na Dolnym Śląsku, nie było autentyczne, poinformował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy. Nie potwierdziły się też informacji o obecności pumy w okolicznych lasach. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego teren sprawdzali leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami. Nie znaleziono pumy ani jej śladów. Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych, lokalnych władz i instytucji.
14: To są aktualności jedynki.
10: Dwie osoby zginęły w ukraińskim ataku na okupowanym przez siły rosyjskie Krymie, informuje o tym agencja DPA, powołując się na szefa władz okupacyjnych Siergieja Aksjonowa. Stało się to w rejonie Symferopola, największego miasta Półwyspu Krymskiego. Kilka osób zostało rannych. A Ukraińcy usuwają skutki ostatniego ataku Rosjan na Kijów. W wyniku uderzeń dronów i rakiet zginęło 15 osób, a blisko 40 zostało rannych. Odpowiedź będzie sprawiedliwa i dalekosiężna, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i infrastruktura komunalna, w tym sieci energetyczne i wodociągowe.
15: Wołodymyr Zełenski w specjalnym oświadczeniu wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia dostaw rakiet do systemów Patriot. Przez znaczną część dnia w Kijowie i obwodzie kijowskim trwały prace związane z usuwaniem skutków rosyjskiego uderzenia. To był atak kombinowany. Były rakiety, głównie balistyczne, pociski manewrujące i drony. Niestety najtrudniej było nam poradzić sobie z rakietami balistycznymi. Potrzebne są nam rakiety dla Patriotów, a dostawy mogą zabezpieczyć tylko nasi partnerzy.
9: partner.
15: Ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow podkreślił na kanale Marka Fejgina, że w obecnej patowej sytuacji na froncie ataki na ukraińskie wsie i miasta są dla Rosji jedynym sposobem prowadzenia wojny. Niezależni komentatorzy zauważają, że coraz trudniejsza jest sytuacja cywilów po obu stronach frontu. Podkreślają jednak, że Ukraińcy chcą końca wojny, a Rosjanie biernie czekają na kolejne decyzje Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
10: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
10: W nocy przelotne opady deszczu, a burze najsilniejsze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz w południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W dzień na południu w centrum oraz na wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Na zachodzie i północy opady przelotne, słabsze i tylko miejscami. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do od godziny 1 w nocy do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Białym. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5, stan morza 3, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni 3 do 5, miejscami w porywach 6, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków południowych skręcający na zachodni 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków południowych 3 do 4, okresami 5, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta, i Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4.
14: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk.

0: that funny.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie śląskim. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma osób poszkodowanych. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami zostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. W maju ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec 8 osób powiązanych z procederem. Podejrzanym zarzucono m.in. nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Ponad 3,5 promila alkoholu miał kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych, który jechał wieczorem autostradą A8 na zachodzie Niemiec. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny, po czym kontynuował podróż autostradą. Kierowca zwrócił na siebie uwagę innych uczestników ruchu swoim niepewnym stylem jazdy. Jeden z nich zaalarmował policję. Gdy ta dotarła na miejsce, ciężarówka zjechała już na parking przy autostradzie. Podczas kontroli policjanci wyczuli silną woń alkoholu od 42-letniego kierowcy. Po badaniu krwi na komisariacie policji w Merciś odebrano mu prawo jazdy. Teraz kierowcy grozi kilka postępowań karnych. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
11: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
12: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
11: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnicka podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
13: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
11: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
10: Agencja ratingowa Fitch dokona dzisiaj nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówił w TVP Info, że agencje ratingowe wskazują na notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa polskiego.
14: Jeżeli pan prezydent staje po stronie koncernów paliwowych, chociażby wetując, a właściwie blokując naszą propozycję zmierzającą do tego, aby to koncerny paliwowe poniosły koszty programu CPN, to że to nie jest dobra decyzja prezydenta. Jest to decyzja, która tak naprawdę uderza w portfele Polaków i agencje ratingowe widzą to, że te działania, no one nie służą Polsce.
10: Decyzja agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. A w ramach programu CPN, który będzie działać do końca wakacji, dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,52 zł. Litr diesla będzie kosztować maksymalnie 7,56 zł. W porównaniu z czwartkiem cena maksymalna benzyny wzrośnie o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze. Stawki ogłosił minister energii Miłosz Motyka.
15: To są aktualności jedynki.
10: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce wieczorem odbył się przedpremierowy odsłuch płyty Sojka-Stańko. Materiał został nagrany w 1988 roku podczas dwóch spotkań artystów w studio S4. Dziennikarz Radiowej Trójki Piotr Metz, który poprowadził odsłuch, podkreślił, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
16: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób.
10: Autorem współczesnego masteringu archiwalnych nagrań z albumu Sojka Stańko jest laureat nagrody Grammy Jacek Gawłowski. Płyta została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, a jej premiera już dzisiaj. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
10: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także możliwe na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. A na termometrach od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podhalu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.
15: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały sport, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie śląskim. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma osób poszkodowanych. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami zostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. W maju ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec 8 osób powiązanych z procederem. Podejrzanym zarzucono m.in. nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie z wiceliderką tenisowego rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do spotkania przystąpiła z taśmą nalepioną wzdłuż tylnej części łydki. W szóstym gemie, gdy serwowała, poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mikołaj Jędruszczak.
11: Patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach.
10: A w jutrzejszym półfinale turnieju w Cincinnati Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował, że ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała im ustawa.
12: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
10: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta mówią, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu. Onkolog Roman Dubiański podkreśla, że za działalność uzdrowicieli i szarlatanów osoby chorujące na nowotwory niejednokrotnie płacą życiem.
13: To jest właśnie, myślę, najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy pacjent w ogóle nie poddaje się jakiejkolwiek opiece onkologa i profesjonalisty, tylko od razu idzie gdzieś korzystać z tego typu usług, potem no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
10: Ustawa Lex Szarlatan miała dać rzecznikowi praw pacjenta nowe uprawnienia do walki z pseudomedycyną. Za niektóre praktyki uznane za pseudomedyczne mogły grozić bardzo wysokie kary finansowe, sięgające miliona złotych. Sytuacja z lipca i brak alertów o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę nie może się powtórzyć. Tak rząd i służby uzasadniają uaktualnione procedury informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Poprzedniej nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Później przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
4: Po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
10: Wczoraj w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
1: To są aktualności jedynki.
10: Ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich wysłanych zostało do Ceuty, eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, w związku z trwającym tam od końca lipca kryzysem migracyjnym. Wojskowi wzmocnią ochronę miasta w kilku jego punktach. Stacjonuje tam już 3000 żołnierzy. Tymczasem plaża El Trampolin w Ceucie opustoszała. Około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni, zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu.
9: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Saiz, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach, odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów, będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Agata Król, Polskie Radio.
10: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
10: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15-16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów.
1: Jedynka. Polskie Radio.
14: Tu Radio Dźwięk.

się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tulę się do drzew.

0: Jest 23. Ponad 70 zdarzeń odnotowali strażacy w związku z pogodą w województwie śląskim. Przed sądem stanie kolejny członek mafii śmieciowej. Śledztwem zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Szpital miejski w Rudzie Śląskiej ma powody do świętowania. W tym roku urodziło się tam już 1000 dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Ponad 70 zdarzeń odnotowali od godziny 17 do teraz strażacy w województwie śląskim w związku z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dotyczą one głównie złamanych gałęzi i przewróconych drzew, między innymi w Sosnowcu, Mysłowicach i Bielsku Białej. Nie ma osób poszkodowanych. Działania strażaków polegają też na odpompowywaniu wody z posesji i ulic. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydane dla województwa śląskiego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z burzami zostanie aktualne do godziny 3 w nocy. Kolejny członek mafii śmieciowej stanie przed sądem. To w związku z nielegalnym składowiskiem odpadów odkrytym na terenie Łowicza w Łódzkiem. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Katowicach. Podejrzany to 57-latek, który miał stworzyć składowisko, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Odpady były przechowywane w wynajętych halach w pojemnikach typu Mauser. Sposób ich składowania stwarzał zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Mężczyzna miał również uczestniczyć w nielegalnym obrocie, transporcie i porzucaniu odpadów na kolejnych nielegalnych składowiskach. Śledczy ustalili też, że w dokumentacji dotyczącej obrotu odpadami poświadczano nieprawdę.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 57-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia. W maju ubiegłego roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec 8 osób powiązanych z procederem. Podejrzanym zarzucono m.in. nielegalny obrót, transport i porzucanie niebezpiecznych odpadów. Ich łączna ilość wyniosła co najmniej 5300 ton, a koszt ich usunięcia oszacowano na 54 miliony złotych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało procedurę informowania o potencjalnych zagrożeniach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wtedy komunikat RCB do nich nie dotarł. Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.
3: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
3: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
5: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
3: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
6: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie, natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć, także zdecydowanie lepiej.
3: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
0: O szczegółach informowała Klaudia Wróblewska.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tysięczne dziecko w tym roku urodziło się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jubileuszowym maluszkiem został Leon, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Chłopiec przyszedł na świat wczoraj. Rzeczniczka placówki Agnieszka Strzelczyk mówi, że to wyjątkowy moment dla szpitala.
7: Co szczególnie cieszy, w tym samym czasie rok temu mieliśmy o 100 urodzeń mniej. To pokazuje, że coraz więcej rodziców wybiera nasz szpital. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć rodzicom w tak wyjątkowym momencie.
0: Leon waży prawie 3300 gramów i mierzy 53 centymetry. Na Jasnej Górze trwa nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej. Do 25 sierpnia o godzinie 18.30 przed jasnogórskim szczytem sprawowane są msze święte ze specjalnymi rozważaniami. Tematem przewodnim duchowych przygotowań do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej są jasnogórskie śluby narodu prymasa tysiąclecia. Złożone 70 lat temu są aktualne do dziś, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus.
8: Rozważajmy i bierzmy ich treść sobie do serca. Niech w dalszym ciągu nas pobudzają do pracy nad sobą w czasie naznaczonym duchowym i moralnym rozchwianiem, jakiego doświadczamy. Nowych, aktualnych wyzwań w ojczyźnie, kościele i świecie.
0: Jasnogórskie śluby narodu uroczyście zostaną ponowione 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypominamy, że do 3 w nocy obowiązuje ostrzeżenie synoptyków dotyczące możliwych burz w województwie śląskim. Temperatura minimalna od 16 do 18 stopni. Jutro padać już powinno tylko przelotnie, na termometrach do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Radio. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Polska oczekuje, że strona izraelska przekaże właściwym organom wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Według naszego MSZ-u rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON-u komentują pytania o stan polskiej tarczy antyrakietowej. Dyskusja na ten temat zaczęła się od słów generała brygady Michała Marciniaka, który ocenił, że obecnie duże polskie miasta nie są objęte stałą obroną przeciwrakietową, bo wokół nich nie rozmieszczono systemów obronnych. Rząd zapewnia, że modernizacja trwa, a armia na bieżąco zabezpiecza strategiczne obiekty i reaguje na zagrożenia. O szczegółach Piotr Dur.
11: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że stuprocentowa osłona każdego obszaru to fikcja.
12: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
11: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
4: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
11: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
10: Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
13: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
10: Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.
14: To są aktualności jedynki.
10: Donald Trump znów grozi, zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał jednak żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa.
15: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: A na koniec tych aktualności apel i prośba. Potrzebna każda grupa krwi i każdy honorowy dawca. Chcemy pomóc naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale także innym chorym. Dlatego dzisiaj od godziny 8.30 do 13.00 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 będzie stał krwiobóz. Sama procedura oddania krwi trwa krótko, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
16: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi To jest około 10 minut.
10: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
10: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie, także umiarkowany, podczas burz porywisty.
14: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free-

0: Wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.

0: Zaginęła 49-letnia Agnieszka Lisowska. O pomoc w jej odnalezieniu proszą policjanci z Sosnowca. Przebudowa czeka drogę krajową 44 w Bieruniu. Resort infrastruktury uzgodnił z samorządami program inwestycji. Szpital Śląski w Cieszynie przeszedł cyfrową modernizację. W efekcie ma być nowocześniej i bezpieczniej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu Agnieszki Lisowskiej, 49-letniej mieszkanki Sosnowca. Kobieta od jakiegoś czasu nie kontaktuje się z rodziną, mówi Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej komendy.
2: Kobieta ostatni raz nawiązała kontakt telefoniczny z rodziną pod koniec maja tego roku. Rysopis. Około 166 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy czarne, oczy koloru piwnego. Kobieta posiada bliznę po operacji na lewej kostce.
0: Wizerunek zaginionej można znaleźć na stronie internetowej sosnowieckiej policji. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w jej sprawie, proszone są o kontakt z tamtejszą komendą.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Inspektorzy przyznają, że liczba kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej, a patrole częściej odbywały się też w nocy. Związkowcy tłumaczą, że aby rozwijać formację, należy ją przekształcić w służbę mundurową.
3: Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w nocy.
4: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych.
3: Specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców. W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, przyznaje rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
5: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
3: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Droga krajowa 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, zostanie przebudowana. Z informacji Radia Katowice wynika, że Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło z samorządami program inwestycji. To newralgiczny punkt na mapie województwa. W godzinach szczytu kierowcy zmagają się z coraz poważniejszymi utrudnieniami, mówi burmistrz Bierunia Sebastian Macioł.
6: Ruch znacząco wzrósł i to widać gołym okiem, bo dojazd do drogi S1 przez obwodnicę jest również właśnie tym newralgicznym odcinkiem ulicy Turyńskiej. Taka składanka gmina, powiat katowicka, strefa pozwoliłaby na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-budowlanej, a ta jest niezbędna do tego, żeby te pieniądze na poziomie Ministerstwa Infrastruktury się znalazły. Z ostatniego pisma wynikałoby, że takie środki na poziomie ministerstwa byłyby.
0: Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodaje, że planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu. Droga zostanie poszerzona.
7: Do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach, na odcinku od węzła na ulicy Lędzińskiej do ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Bierunia z ulicą Warszawską.
0: Inwestycja miałaby kosztować prawie 70 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodziłaby z budżetu państwa, ale swój udział ma też mieć Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przebudowa miałaby się zacząć w 2028 roku. Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówka rozbudowała systemy informatyczne i elektroniczną dokumentację medyczną. Pacjenci zyskają dostęp do elektronicznych kart informacyjnych z leczenia i wyników badań laboratoryjnych. Na intensywnej terapii wdrożono nowy system kliniczny, a przy tomografii komputerowej będzie można korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. Inwestycja ma też zwiększyć cyberbezpieczeństwo szpitala. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. W najchłodniejszym momencie tej nocy temperatura od 16 do 18 stopni. Możliwe są opady deszczu. W ciągu dnia padać będzie już tylko przelotnie. W najcieplejszym momencie na termometrach do 27 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Radio. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan.
8: Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Polska oczekuje, że strona izraelska przekaże właściwym organom wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Według naszego MSZ-u rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie. Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON-u komentują pytania o stan polskiej tarczy antyrakietowej. Dyskusja na ten temat zaczęła się od słów generała brygady Michała Marciniaka, który ocenił, że obecnie duże polskie miasta nie są objęte stałą obroną przeciwrakietową, bo wokół nich nie rozmieszczono systemów obronnych. Rząd zapewnia, że modernizacja trwa, a armia na bieżąco zabezpiecza strategiczne obiekty i reaguje na zagrożenia. O szczegółach Piotr Durys.
9: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że stuprocentowa osłona każdego obszaru to fikcja.
10: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
9: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
11: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
9: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tzw. małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
12: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
8: Ministerstwo Klimatu chce także ustawowo określić maksymalny termin ważności bonów kaucyjnych odbieranych w zamian za butelki.
13: To są aktualności jedynki.
8: Donald Trump znów grozi, zapowiedział wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi i ostrzegł, że konsekwencje poniosą także państwa, które z Teheranem handlują. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał jednak żadnych szczegółów. Iran bagatelizuje groźby Trumpa.
14: Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych ekonomiczny D-Day, nawiązując do lądowania aliantów w Normandii w czasie II wojny światowej. Sankcje mają być, jak napisał, bezprecedensowe. Biały Dom nie podał jednak, kiedy wejdą w życie i kogo mają obowiązywać. Napisał jedynie, że chodzi o powstrzymanie przemytu ropy, transferów gotówki, wymiany walut i rejestracji irańskich statków pod banderami innych krajów. Głównym adresatem groźby są prawdopodobnie Chiny, które kupują ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej drogą morską. Z Iranem handlują również Turcja, Rosja, Indie, Niemcy oraz państwa arabskie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi nazwał groźbę Trumpa próbą odwrócenia uwagi od amerykańskiego długu publicznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: A na koniec tych aktualności apel i prośba. Potrzebna każda grupa krwi i każdy honorowy dawca. Chcemy pomóc naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale także innym chorym. Dlatego dzisiaj od godziny 8.30 do 13.00 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 będzie stał krwią. Obóz. Sama procedura oddania krwi trwa krótko, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
15: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
8: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
8: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, podczas burz porywisty.
13: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Zaginęła 49-letnia Agnieszka Lisowska. O pomoc w jej odnalezieniu proszą policjanci z Sosnowca. Przebudowa czeka drogę krajową 44 w Bieruniu. Resort infrastruktury uzgodnił z samorządami program inwestycji. Szpital Śląski w Cieszynie przeszedł cyfrową modernizację. W efekcie ma być nowocześniej i bezpieczniej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu Agnieszki Lisowskiej, 49-letniej mieszkanki Sosnowca. Kobieta od jakiegoś czasu nie kontaktuje się z rodziną, mówi Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej komendy.
2: Kobieta ostatni raz nawiązała kontakt telefoniczny z rodziną pod koniec maja tego roku. Rysopis. Około 166 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy czarne, oczy koloru piwnego. Kobieta posiada bliznę po operacji na lewej kostce.
0: Wizerunek zaginionej można znaleźć na stronie internetowej sosnowieckiej policji. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w jej sprawie, proszone są o kontakt z tamtejszą komendą.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Inspektorzy przyznają, że liczba kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej, a patrole częściej odbywały się też w nocy. Związkowcy tłumaczą, że aby rozwijać formację, należy ją przekształcić w służbę mundurową.
3: Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w nocy.
4: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych.
3: Specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają stan techniczny autobusów i ciężarówek oraz uprawnienia kierowców. W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, przyznaje rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
5: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
3: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Droga krajowa 44, czyli ulica Turyńska w Bieruniu, zostanie przebudowana. Z informacji Radia Katowice wynika, że Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło z samorządami program inwestycji. To newralgiczny punkt na mapie województwa. W godzinach szczytu kierowcy zmagają się z coraz poważniejszymi utrudnieniami, mówi burmistrz Bierunia Sebastian Macioł.
6: Ruch znacząco wzrósł i to widać gołym okiem, bo dojazd do drogi S1 przez obwodnicę jest również właśnie tym newralgicznym odcinkiem ulicy Turyńskiej. Taka składanka gmina, powiat, katowicka strefa pozwoliłaby na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-budowlanej, a ta jest niezbędna do tego, żeby te pieniądze na poziomie Ministerstwa Infrastruktury się znalazły. Z ostatniego pisma wynikałoby, że takie środki na poziomie ministerstwa byłyby.
0: Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodaje, że planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu. Droga zostanie poszerzona.
7: Do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach, na odcinku od węzła na ulicy Lędzińskiej do ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Bierunia z ulicą Warszawską.
0: Inwestycja miałaby kosztować prawie 70 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodziłaby z budżetu państwa, ale swój udział ma też mieć Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przebudowa miałaby się zacząć w 2028 roku. Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Placówka zbudowała systemy informatyczne i elektroniczną dokumentację medyczną. Pacjenci zyskają dostęp do elektronicznych kart informacyjnych z leczenia i wyników badań laboratoryjnych. Na intensywnej terapii wdrożono nowy system kliniczny, a przy tomografii komputerowej będzie można korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji. Inwestycja ma też zwiększyć cyberbezpieczeństwo szpitala. Ponad 8 milionów złotych pochodzi z dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. W najchłodniejszym momencie tej nocy temperatura od 16 do 18 stopni. Możliwe są opady deszczu. W ciągu dnia padać będzie już tylko przelotnie. W najcieplejszym momencie na termometrach do 27 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Sprawdźmy zatem, jak się podróżuje kierowcom. O tym Dorota Stabik. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Uważać trzeba w Katowicach, w rejonie dworca kolejowego i wiaduktu w przebudowie. Tam miał miejsce wypadek z udziałem autobusu miejskiego. Policja przekazuje, że większych utrudnień w ruchu tam już nie powinno być, ale czynności jeszcze trwają, warto więc zachować ostrożność. Ruch na drogach regionu teraz na ogół spokojny, stania w korkach nie trzeba się obawiać, ale więcej samochodów już na drodze 44 w Bieruniu i w Bieruniu Nowym w miejscu prac. Z kolei jadący z Bierunia do Pszczyny trasą 931 z większym ruchem muszą się liczyć w miejscowości Jajosty. Ciaśniej już także w miejscu prac drogowych na trasie S1 między Przybędzą a Wieprzem, tam więcej samochodów na pasach do Żywca. Tłoczniej także na drodze 52 w Kozach, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
9: Za niespełna pół godziny. Dziękujemy bardzo za raport.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
12: Anna Kowalczyk
11: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Dziesiątki interwencji strażaków. Potężne burze przetoczyły się przez południową Polskę.
12: Przepisy, które miały chronić pacjentów przed medycznymi oszustami, zablokowane. Prezydent nie podpisał Lex Szarlatan.
11: Iga Świątek zagrał finał w Cincinnati. Jak wyglądał półfinałowy mecz z Jeleną Rybakiną, o tym w wiadomościach sportowych.
12: Zerwane dachy, połamane drzewa. Kolejna fala potężnych burz przeszła nad Polską. Wieczorem i w nocy najgroźniej było w Małopolsce.
11: Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie myślenickim, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
12: Sporo szkód burze wyrządziły też na Podkarpaciu. Strażacy najczęściej byli wzywani przez mieszkańców okolic Łańcuta i Leska.
11: W miejscowości Jadachy na trasie krajowej nr 9 drzewo spadło na busa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
12: A w sumie na południu Polski strażacy interweniowali ponad 250 razy.
11: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego.
12: Uzasadniając swoją decyzję, prezydent tłumaczył, że cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Jak to ocenia środowisko medyczne? Sprawdzała Jolanta Turkowska.
14: Znowelizowane przepisy miały dać oręż do walki z oszustami żerującymi na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Chirurg-onkolog dr Norbert Schramm mówi, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
15: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować.
14: Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas podkreśla, że brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych.
16: Będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję.
14: Prezydent zapowiedział własną propozycję zmian w przepisach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
11: Prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Te przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach.
12: Stiu zostaje za kratami. Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla youtubera. To główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate.
11: Jakie były powody tej decyzji o przedłużeniu aresztu? Tłumaczy to sędzia Michał Kusiak.
17: Sąd stwierdził, że jedynie obawa matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
12: Stewart KB ma zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia i rozpijania małoletnich.
11: Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd chce objąć zwrotami tzw. małpki.
12: Decyzja ma zapaść jesienią, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
18: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
11: Zmiany mają dotyczyć też bonów za zwrot opakowań objętych kaucją, mają być ważne dłużej.
19: To są aktualności jedynki.
12: Potrzebna każda grupa krwi i każdy honorowy dawca. Chcemy pomóc naszemu radiowemu koledze rannemu wypadku, a także innym chorym.
9: Dlatego dzisiaj od godziny 8.30 do 13.00 przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie będzie stał krwiobóz.
12: Sama procedura oddania krwi trwa krótko, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
19: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
9: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu.
12: Nie ma pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie, które miała jej zrobić fotopułapka, nie było autentyczne. Informuje o tym Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy.
9: Dzikie zwierzę miało pojawić się w lasach w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Szukali go policjanci, strażnicy miejscy i leśni oraz przyrodnicy. Władze Wałbrzycha podkreślają, że działania miały charakter prewencyjny i wynikały z troski o bezpieczeństwo mieszkańców.
12: Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych.
9: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
20: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. W jutrzejszym półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessica Pegulą. Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia. Cztery polskie zespoły piłkarskie rozgrywały wczoraj mecze kwalifikacji do europejskich pucharów. Najlepiej spisali się nasi reprezentanci walczący o Ligę Europy. Lech Poznań pokonał u siebie FC Tunasz 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec tak opisuje ten mecz.
21: Generalnie, jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, to wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też no uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżają stąd bardzo rozczarowani, bo mają zero na swoim koncie, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, ale na pewno dzisiaj pokazali, że są zespołem groźnym i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, no to jest dwumecz.
20: A rewanż 27 sierpnia w Gruzji. Tego samego dnia o awans do Ligi Konferencji powalczył Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Zabrzanie wczoraj przegrali z Monako 2-3, a częstochowianie zremisowali z Hajdukiem Splity 2-2. Szwed Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce w Lozannie. Drugie miejsce zajął Grek Emanuel Karalis, trzeci był Australijczyk Curtis Marshall. Główna część mityngu Diamentowej Ligi odbędzie się dziś. Wystąpi w nim troje Polaków, w tym Pija Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Tyczkarze skakali też w Sopocie w mityngu Tyczka na Molo. Najlepszy Katarczyk Abdel Salam z wynikiem 5,90 m. Nasz Filip Kępski skoczył 5,35.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
23: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Pogoda. To będzie kolejny pochmurny dzień. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, po 28 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
23: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Klimat. Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, tylko na niektórych stacjach dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 14% energii elektrycznej, ale ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.

Siedzę sobie w narogawy i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta. Że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest godzina 7. Badania potwierdziły, że śnięcie ryb w kanale gliwickim powoduje toksyna wydzielana przez złote algi. Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja szpitala śląskiego w Cieszynie. Caritas Archidiecezji Katowickiej kolejny raz pomaga potrzebującym dzieciom skompletować szkolną wyprawkę.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału gliwickiego jest bardzo wysoki. Obecność algi stwierdzono również w sekcji 5 kanału i jednak na razie tam nie zaobserwowano śnięcia ryb. W sekcji 6 odłowiono w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Rozprzestrzenianie się toksycznych glonów ograniczono wprowadzonym 2 tygodnie temu zakazem śluzowania. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału gliwickiego oraz Odry.
2: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu.
0: W 6 sekcji kanału gliwickiego obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt i używania wody do celów gospodarczych i rekreacyjnych. W sekcji 5 wprowadzono zakaz żeglugi.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Blisko 9,5 miliona złotych kosztowała cyfrowa modernizacja szpitala śląskiego w Cieszynie. Powiatowa placówka rozbudowała systemy informatyczne i elektroniczną dokumentację medyczną. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Adam Ślisz, dzięki tej inwestycji pacjenci zyskują przede wszystkim większe bezpieczeństwo swoich danych oraz możliwość korzystania z tzw. e-usług.
3: Takich jak dostęp do elektronicznej wersji karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, czy też wyników badań laboratoryjnych. Nowe rozwiązania pozwalają również na sprawniejszy przepływ informacji między placówkami, na przykład poprzez udostępnienie obrazów badań radiologicznych.
0: Na oddziale intensywnej terapii wdrożono też nowy system kliniczny z komputerami przyłóżkowymi. Caritas Archidiecezji Katowickiej kolejny raz pomaga potrzebującym dzieciom skompletować szkolną wyprawkę. Dzięki kampanii Tornister Pełen Uśmiechów dzieci będą mogły we wrześniu zasiąść w ławkach ze wszystkimi potrzebnymi przyborami. Osoby potrzebujące wskazują parafię, mówi zastępczyni dyrektora katowickiej Caritas Anna Kołodziejczyk.
4: Rozesłaliśmy parafiom taką ankietę, w której deklarowały ilość dzieci, płeć i wiek. I na tej podstawie zakupiliśmy plecaki zgodnie z tymi preferencjami, a teraz jest czas, kiedy parafialne zespoły Caritas wypełniają te plecaki właśnie pod konkretne potrzeby konkretnych dzieciaków.
0: A każdego roku katowicka Caritas przygotowuje kilkaset takich tornistrów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Minister zdrowia krytykuje decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan. Jolanta Sobierańska-Grenda oceniła, że brak podpisu prezydenta to bardzo zła wiadomość dla pacjentów. Jak podkreśliła w nagraniu w mediach społecznościowych, ustawa miała zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i ograniczyć działalność osób oferujących niesprawdzone metody leczenia.
5: Ustawa Lex Szarlatan mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Była precyzyjnie wycelowana w działalność osób, które okradają pacjentów z czasu, pieniędzy i zdrowia.
0: Minister zapowiedziała, że jej resort nadal będzie pracował nad poprawą jakości i bezpieczeństwa leczenia. Na poprawę pogody na razie się nie zanosi. Dziś zachmurzenie zmienne, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, a temperatura do 27 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Szczegóły z Dorota Stawik.
8: I cały czas przykorkowany jest wjazd do tunelu pod dworcem w Katowicach od Gepertmeier. Nad ranem miał tam miejsce wypadek z udziałem autobusu miejskiego. W Katowicach tłoczniej też na zjeździe z autostrady A4 na Francuską i Mikołowską. Kierowcy przekazują o kłopotach w Zebrzydowicach w powiecie cieszyńskim. Na drodze 937 w rejonie sklepu spożywczego samochód częściowo wpadł do rowu, częściowo blokuje pas drogi. Trzeba tam uważać. Natężony ruch na autostradzie A1 między Bytomiem a Pyrzowicami zwalnia przejazd na wysokości Dobieszowic, gdzie trwają prace drogowe. W Tychach nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie 44 w rejonie węzła z Krajową Jedynką. Na drodze 44 zwolnić trzeba także w miejscu pracy w Bieruniu Nowym. Na południu regionu tłoczno na trasie 52 w Kozach, gdzie trwają prace drogowe. Ciasno też w miejscu prac na drodze S1 między Przybędzą a Wieprzem. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 8.
7: Na zegarach już prawie w pół do 8.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Minęła 7, piątek, 21 dzień sierpnia, audycja poranna z Sopotu. Michał Nogaś, dzień dobry. A przy Myśliwieckiej w studiu e-serwis przedstawi Romuald Wójcik.
9: Ponad 1000 strażackich interwencji po burzach, które wieczorem i w nocy przeszły nad Polską. Premier i minister obrony odpowiadają na zarzuty jednego z dowódców w sprawie ochrony miast przed atakami rakietowymi. Prezydent wetuje ustawę o dostępności transportu publicznego. To uderza w małe miejscowości, mówi wiceminister infrastruktury. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z opadami deszczu w południowej Polsce. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, małopolskim, śląskim i opolskim, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Działania nasze dotyczyły głównie usuwania drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych linii energetycznych oraz odpompowywania wody w miejscach, gdzie ona się zgromadziła, gdzie nie zdążyła odpłynąć w sposób tradycyjny, tam gdzie nie wystarczały przepływy, jeśli chodzi o infrastrukturę.
9: Na terenie Dolnego Śląska strażacy odnotowali ponad 300 zdarzeń, w Małopolsce prawie 200, w województwach śląskim i opolskim ponad 100. Rzecznik strażaków powiedział, że w niektórych miejscowościach wiatr powodował uszkodzenia dachów.
10: To były takie pojedyncze przypadki, ale zdarzały się też takie sytuacje, że właśnie powalone drzewo uszkadzało linie energetyczne albo budynki. No gdzieś słabsze budynki, słabsze konstrukcje też nie wytrzymywały, jeżeli chodzi o napór wiatru, więc to takie uszkodzenia no, w takich przypadkach też są, można powiedzieć, normalne, chociaż no, powodują większe straty.
9: Karol Kroć dodał, że nie ma informacji, żeby w wyniku tych zdarzeń ktoś został ranny. Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON komentują pytania o stan tarczy antyrakietowej. W ocenie generała Michała Marciniaka duże polskie miasta nie są objęte taką formą obrony. Rząd zapewnia, że modernizacja trwa, a armia zabezpiecza strategiczne obiekty i reaguje na zagrożenia. Więcej o tym Piotr Durys.
11: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że stuprocentowa osłona każdego obszaru to fikcja.
12: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
11: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
13: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
11: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Ustawa o dostępności transportu publicznego zawetował prezydent. Miała ona ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach przez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Karol Nawrocki mówi, że w tej sprawie konsultował się z samorządowcami i przewoźnikami.
14: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy. Przy rosnących kosztach może to oznaczać mniej połączeń zamiast większej liczby linii i autobusów.
9: To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
15: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
9: Prezydent skierował też do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić Polaków przed praktykami pseudomedycznymi. Śledztwo w sprawie awantury z udziałem Daniela Obajtka wszczęła bydgoska prokuratura. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu w inowrocławskiej kopalni Solino. O szczegółach Marcin Glapiak z Radia Pomorza i Kujaw.
16: O wszczęciu śledztwa poinformował europoseł Krzysztof Brejza. Polityk, przypomnijmy, złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie siłowego wtargnięcia Daniela Obajtka na teren zakładu należącego do spółki Orlen. Europoseł informuje, że wśród kwalifikacji czynów znajduje się m.in. naruszenie miru. Do zdarzenia doszło 9 lipca. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść na teren zakładu, by dołączyć do protestujących związkowców. Wejście uniemożliwił mu prezes IKS Solino Wojciech Kotlarek. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co uwieczniły kamery. Z Inowrocławia Marcin Glapiak.
1: To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 7:04, czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki, dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu. Zaczynam od tenisa i Igi Świątek. Polka jest już w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Ćwierćfinałowe spotkanie z Jeleną Rybakiną zakończyło się znacznie szybciej niż można się było spodziewać. Świątek prowadziła w pierwszym secie 4-1, kiedy reprezentantka Kazachstanu poprosiła o pomoc medyczną, a następnie z powodu urazu stopy skreczowała. Polka pozostaje więc w grze o obronę tytułu w Cincinnati, a po meczu umieściła wpis w mediach społecznościowych: życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia, oznaczając oczywiście Rybakinę. O wielki finał Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, która w trzech setach pokonała swoją rodaczkę Amandę Anisimową. A Hubert Hurkacz przebywa w Meksyku i awansował do ćwierćfinału Challengera w Cancun, po tym jak pokonał Portugalczyka Enrica Roche. W piłce nożnej działo się, oj, działo w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Świadkami prawdziwych piłkarskich fajerwerków byli kibice w Poznaniu, gdzie Lech w walce o fazę grupową Ligi Europy pokonał aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii jego występów w europejskich pucharach. W tych samych rozgrywkach rywalizuje Jagiellonia Białystok i też może mieć powody do zadowolenia. Jaga pokonała u siebie Iberię Tbilisi 4-0. Wynik korzystny, jednak początek meczu do łatwych nie należał, przyznaje trener Adrian Siemieniec.
18: Takie 15-20 minut pierwsze mieliśmy problem z złapaniem rytmu, mieliśmy problem z złapaniem piłki. Najważniejsze jest to, że w tym pierwszym okresie tej przewagi przeciwnika my nie straciliśmy bramki. Zaczęliśmy przejmować kontrolę. I druga połowa, myślę, że wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu. No to jest dwumecz.
17: Rewanże w przyszłym tygodniu, podobnie jak w Lidze Konferencji, gdzie w pierwszych meczach decydującej rundy Górnik Zabrze postawił się wyżej notowanemu AS Monaco. Zabrzanie przegrali 2-3, a Raków Częstochowa wywiózł cenny remis ze Splitu. Spotkanie z Hajdukiem zakończyło się wynikiem 2-2, a Raków wyszarpał remis w samej końcówce meczu. W koszykówce nasza reprezentacja, która przygotowuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata, grała towarzysko z Bośnią i Hercegowiną i przegrała 60-69. We wtorek Polacy zremisowali w meczu kontrolnym z Bułgarią.
19: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Uwaga! Ja się pytam, co to jest dziabka, a państwo na to?
20: Jeżeli chodzi o różnicę między hakaniem a dziabaniem, to dziabie się bardziej z góry na dół i mogą też do tego służyć pazurki, natomiast haka się zdecydowanie do siebie.
7: No, to nie ułatwił pan, ale na szczęście są jeszcze ludzie pomocni.
21: Ja akurat jestem z Małopolski, nie z Wielkopolski, i mój teść dziabką nazywa pospolitą motykę. I ja myślę, że chodzi to o to urządzenie.
7: Dziękuję panu bardzo. Chodzi o to urządzenie. Pan jest z Małopolski, a jednocześnie wie pan, jak się w Wielkopolsce mówi. W Małopolsce dzisiaj 25 stopni i deszcz, a w Wielkopolsce 25 stopni bez deszczu.
19: Sponsorem audycji było Invigo.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagiła.
2: Blisko 80 razy interweniowała Śląska Straż Pożarna w wyniku wieczornych burz. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło skutku silnego wiatru, który m.in. uszkodził dwa dachy w Bielsku Białej i Dąbrowie Górniczej. Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i usługowej mogą zgłosić się do udziału w kolejnej 15 edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Ma ona na celu wsparcie lokalnych firm, ale także zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w mieście. Kocia Szajka Fest zaczyna się w Cieszynie i Bielsku Białej. Odbędzie się w wielu cieszyńskich punktach oraz bielskim studiu rysunkowym. W ramach festiwalu zaplanowano warsztaty inspirowane kultowym cyklem opowieści o przygodach kociej szajki autorstwa Agaty Romaniuk. 23-latek z województwa lubelskiego został zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: To jest piątek i to jest ósma audycja z Sopotu. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go z Myśliwieckiej, Romuald Wójcik.
3: 23-letni mężczyzna zatrzymany przez policję za planowanie zamachu na polityków. Zmiany w podatkach zapowiada rząd? A synoptycy ostrzegają, wieczorem na Dolnym Śląsku może bardzo silnie padać deszcz. 23-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję za planowanie zamachu na polityków. To mieszkaniec województwa lubelskiego, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. No i jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków, treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
3: 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Zmiany w podatkach zapowiada rząd. Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych.
5: Politycy koalicji rządowej mówią z różną dozą entuzjazmu, ale większość z nich pozytywnie ocenia te propozycje.
6: I jest to odpowiedź na oczekiwania, ale też racjonalnie stąpającego rządu.
5: Mówił poseł Jakub Stefaniak z PSL. Ale dla PiS to propozycja zbyt skromna, także wobec wyborczych obietnic KO, mówił Krzysztof Cieciura.
7: Nie dowieźli tego, oszukali swoich wyborców.
5: Ale posłowie większości parlamentarnej mówią, że zmiany podatkowe idą w dobrym kierunku, ale nie powiększają deficytu budżetowego. A senator KO Grzegorz Schetyna już dziś mówi, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie mógł ich nie podpisać.
8: To każdy Polak odczuje. Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta.
5: Koalicja już dziś jest pewna, że proponowane zmiany podatkowe po sejmowych wakacjach bez problemu zostaną w parlamencie przyjęte. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: 11 strażackich drużyn, w tym jednostka chemiczna, przez kilka godzin usuwały nieznaną substancję, która w okolicach Łomży spływała do rzeki Narew. Informację o plamie unoszącej się na powierzchni przekazał dyżurnemu wędkarz łowiący ryby w miejscowości Zosin. Mówi Paweł Leszczyński ze Straży Pożarnej.
9: Ostatnio jaką informację otrzymałem, to było gdzieś około na 5 kilometrach, w niektórych miejscach o szerokości 3 do 6 metrów. Nasze działania przekierowaliśmy tutaj w okolice mostu Hubala, bo nie wiedzieliśmy, jak długo ta substancja wypływała, jak daleko popłynęła. Stawiamy zaporę sorpcyjną i staramy się to zebrać. To też pozwoli nam ocenić, z czym mamy do czynienia. Źródła nie udało się na tą chwilę zlokalizować.
3: W rejonie Zosina pobrano próbki wody, aby ustalić pochodzenie substancji. Wyniki badań będą prawdopodobnie znane jeszcze dziś. Synoptycy ostrzegają, wieczorem na Dolnym Śląsku możliwe są bardzo intensywne ulewy. Lokalnie może spaść nawet około 100 litrów deszczu, przepraszam, na metr kwadratowy.
10: Najmocniej ma padać od około 18 do północy. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów deszczu na metr kwadratowy. W górach sumy będą znacznie wyższe, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
11: W Karkonoszach, w Górach Izerskich, w Kotlinie Jeleniogórskiej można się spodziewać opadów 100 mm i ekstremalnie w górach mogą osiągać poziomy powyżej 100 mm. To są opady opady już na poziomie ekstremalnym.
10: Tak duża ilość wody w krótkim czasie może powodować lokalne podtopienie, ostrzega hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego.
12: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować.
10: Ta strefa opadów ma przesuwać się przez centrum kraju na północny wschód. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami i burzami będą obowiązywać także w sobotę. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: W tym przypadku każda kropla jest na wagę złota. Za pół godziny przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie stanie krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze, który ucierpiał w wypadku, ale również innym chorym, mówi Wojciech Próba z Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
13: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
3: Jeszcze jedna krótka informacja. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wracamy na stadiony. W studiu ponownie Adam Malecki.
15: A także na korty tenisowe. Iga Świątek jest w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie broni tytułu mistrzowskiego. Polka z Ireną Rybakiną, którą całkiem niedawno pokonała w finale w Toronto, rozegrała zaledwie 5 gemów i przy stanie 4-1 dla Igi rywalka reprezentująca Kazachstan poprosiła o przerwę medyczną, po czym poddała mecz z powodu kontuzji stopy. Szkoda Ireny, przyznała po meczu Iga.
16: Szczerze mówiąc, ta sytuacja wywołała u mnie niepokój, więc mam nadzieję, że wszystko z nią będzie w porządku. Oczywiście teraz priorytetem jest kolejny turniej. Wiem, że ten jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na niego gotowa, bo to jest naprawdę blisko, jest także blisko pozycji numer 1 na świecie. Szkoda, miałem wrażenie, że rozgrywałyśmy dobry mecz, ale zdrowie jest najważniejsze. Naprawdę mam nadzieję, że wszystko z nią będzie dobrze. Świątek o wielki finał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a z wieści tenisowych dodam, że po miesiącach leczenia kontuzji nadgarstka wraca Carlos Alcaraz. Hiszpan wystąpi w wielkoszlemowym US Open. 7-0 wygrał Lech Poznań w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy. To najwyższa w historii wygrana kolejorza w europejskich pucharach, a zlał mistrza Szwajcarii FC Thun. W tych samych rozgrywkach wygrała Jagiellonia Białystok, także wysoko 4-0 z Iberią Tbilisi. A w lidze konferencji też bili się o fazę grupową. W Zabrzu po zaciętym meczu Górnik z poczuciem niedosytu przegrał 2-3 z AS Monaco. A Raków Częstochowa zremisował 2-2 na gorącym terenie Hajduka Split. Dobry wynik przed rewanżem, choć mogło być jeszcze lepiej. Raków przez ponad pół godziny grał z przewagą po czerwonej kartce dla Adriana Pajciego, mówi pomocnik Rakowa Oskar Repka.
17: Zadowolony jestem na pewno z drużyny, dużo dobrych, pozytywnych akcji, ale też tracimy tą drugą bramkę trochę niepotrzebnie. Wiadomo, też kontuzje się zdarzyły, ale wyciągamy ten remis. Chciałoby się oczywiście więcej, bo graliśmy w przewadze bodajże pół godziny, ale no, uważam, że to jest dobry remis i na pewno za tydzień to na naszym terenie na pewno przeciwnik będzie miał dużo ciężej i przygotujemy się jeszcze lepiej do tego rewanżu.
15: A rewanże przyszły czwartek. Reprezentacja koszykarzy przygotowuje się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem, a żeby przygotować się jak najlepiej, gra mecze kontrolne. Po remisie z Bułgarią wczoraj biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Teraz w sporcie to już wszystko. Za godzinę opowiem o rozpoczynających się dzisiaj Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.
14: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Adam, jesteś tam jeszcze? Uciekł.
15: Jestem.
1: Halo, jesteś. Dobrze, słuchaj, bo jest sprawa do rozwiązania.
15: Sopocka?
1: Proszę pana, prosimy o telefon.
18: Chciałem dorzucić jeszcze jedno narzędzie panom redaktorom, gable, popularne na Kujawach i w Wielkopolsce. Natomiast na Mazowszu myślę, że to będzie łatwizna. Krajzega.
1: Masz ty pojęcie, co to jest?
15: Nie, ale to sportowo ma być?
1: Nie, właśnie to nie jest sportowe. Państwo dzisiaj się specjalizują w różnego rodzaju przedmiotach do kopania, drapania, wydzierania i tak nas, że tak powiem, tutaj glajszachtują tym.
15: To może
1: ktoś wie, co to są gable.
15: Ta miotła zbożowa może.
1: Nie, ja wiem, że ty kochasz miotłę zbożową, ale ją możesz nabyć w kwiaciarni, bo nią się bukiety przyprawia.
16: Dziękuję.
1: Sprawdziłem to dla ciebie. Zaś gdyby ktoś wiedział, co to jest krajzega albo gable, to proszę zadzwonić z takim apelem, żeby Malecki i Nogaś w końcu się dowiedzieli. Coś mówiłeś o Sopocie?
16: Tak, kocham Sopot.
1: Ja też i właśnie w nim jestem, więc przesyłam ci uściski i informacje, że tu będą dzisiaj 24 stopnie, skończyłem.
16: Dziękuję.
14: Sponsorem audycji było Invigo.
0: Tu Radio Dźwięk.
19: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stawik. Cały czas utrudnienia na trasie 946 w Łękawicy koło Żywca. Tam doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Droga była zamknięta, teraz ruch odbywa się tam wahadłowo. Z kolei w Katowicach na Roździeńskiego za salonami meblowymi na pasach do centrum zderzyły się trzy osobówki. Tam także trzeba spodziewać się utrudnień. Zakorkowana Wiślanka na granicy Mikołowa i Katowic. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym w Katowicach. W centrum zakorkowana Geppertmajer, Graniczna i Dudy Gracza. W Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki, tłoczno na autostradzie A4 za Gliwicami na wysokości Chechła na pasach do Wrocławia. Z kolei na autostradzie A1 natężony ruch między Bytomiem a Pyrzowicami w miejscu prac na wysokości Dobieszowic. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, dalej, hej. Trzymajcie się, hej.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Na informacje w skrócie zaprasza Piotr Pagiła.
2: Blisko 80 razy interweniowała Śląska Straż Pożarna w wyniku wieczornych burz. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło skutku silnego wiatru, który m.in. uszkodził dwa dachy w Bielsku Białej i Dąbrowie Górniczej. Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i usługowej mogą zgłosić się do udziału w kolejnej 15. edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Ma ona na celu wsparcie lokalnych firm, ale także zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu w mieście. Kocia Szajka Fest zaczyna się w Cieszynie i Bielsku Białej. Odbędzie się w wielu cieszyńskich punktach oraz bielskim studiu rysunkowym. W ramach festiwalu zaplanowano warsztaty inspirowane kultowym cyklem opowieści o przygodach kociej szajki autorstwa Agaty Romaniuk. 23-latek z województwa lubelskiego został zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 23-latek z województwa lubelskiego zatrzymany przez policję. Niepokojące wpisy zamieszczał w internecie. Jutro pogrzeb białoruskiego opozycjonisty Aleksandra Milinkiewicza. Mówił o nim w Trójce Andrzej Poczobut. Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. 23-latek z województwa lubelskiego został zatrzymany przez policję. Niepokojące wpisy zamieszczał w internecie. O szczegółach mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Funkcjonariusze zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
3: Mężczyznę usłyszał zarzuty planowania czynu zmierzającego do dokonania ludobójstwa, przygotowywania do przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. W miejscowości Białka Kolonia w powiecie łańczyńskim na Lubelszczyźnie znaleziono elementy przewodów przy torach kolejowych. Wcześniej w tym miejscu miał być słyszany wybuch. Sprawę badają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji, mówi nadkomisarz Anna Kamola.
5: Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń. Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Czynności nadal trwają.
3: W środę jeden z maszynistów usłyszał wybuch, który początkowo uznał za uszkodzenie silników. Lokomotywy nie zostały jednak uszkodzone. Strona polska nie może prawnie i formalnie nic zrobić w sprawie umorzenia przez Izrael śledztwa dotyczącego śmierci Damiana Sobula, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Polak był jedną z ofiar izraelskiego ostrzału konwoju wolontariuszy 2 lata temu. W tej sprawie MSZ wezwało ambasadora Izraela.
6: Chodzi o sprawę umorzenia postępowania dotyczącego śmierci polskiego wolontariusza w strefie Gazy, pana Damiana Sobula. Uważamy to za zaskakującą decyzję. Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
3: Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Razem z nim zginęło 7 innych osób z kilku krajów. Nie bał się przeciwstawić reżimowi. Jutro odbędzie się pogrzeb Aleksandra Milinkiewicza, jednego z liderów białoruskiej opozycji i kandydata na prezydenta w 2006 roku. Białoruskiego opozycjonistę wspominał na antenie Trójki Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi.
7: Białoruś to państwo totalitarne i Aleksander Milinkiewicz ostatnie swoje lata życia musiał spędzić w Polsce, poza granicami Białorusi. To pokazuje dramat tej postaci, dramat Aleksandra Milinkiewicza i dramat Białorusi. Aleksander Milinkiewicz był osobą bardzo zasłużoną, dlatego, że był wicemerem miasta Grodna, kiedy podejmowano decyzję o budowie szkoły polskiej i jego wsparcie bardzo pomogło wtedy Związkowi Polaków osiągnąć ten sukces.
3: Aleksander Milinkiewicz zostanie pochowany jutro na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie.
8: W Permie ukraińskie drony uszkodziły petrochemię koncernu Łukoil. Nad zakładem unosi się dym. Permneft.org. Syntez to jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji. Zakład przetwarza 13 milionów ton ropy rocznie, produkuje szerokie spektrum paliw, w tym wysokooktanowe wykorzystywane w lotnictwie. Ukraińcy codziennie atakują rosyjskie firmy paliwowe. W wielu regionach Rosji, w tym w Moskwie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Kreml zdecydował się na zakup paliwa od firm białoruskich i indyjskich. Jest Trzępski, Polskie Radio.
1: Klimat.
3: Coraz więcej prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym momencie około 30%. W kolejnych godzinach w miksie energetycznym dominować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra. W centrum i na południu niektóre stacje notują dobrą jakość. IMGW wydał 100 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Najwięcej na południu i zachodzie. Z kolei susza rolnicza notowana jest przede wszystkim w centrum, na Mazowszu, Kujawach i w województwie łódzkim. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Wieści sportowe, Adam Malecki.
10: I tym razem tenis wysuwa się na pierwszy plan i Iga Świątek oczywiście, która awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, turnieju, który w zeszłym roku wygrała. Polka mierzyła się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Było 4-1 w pierwszym secie dla Polki i wtedy kontuzji nabawiła się rywalka. O szczegółach opowie nasz amerykański korespondent.
11: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei drugie miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną trójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlawski.
10: Cieszą się kibice Igi, cieszą ci Carlosa Alcaraza, który zapowiedział, że po miesiącach leczenia kontuzji nadgarstka wraca do gry. Wystąpi w US Open. W piłce nożnej polskie drużyny grały w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy i Konferencji. W tej pierwszej wystąpiły Lech Poznań i Jagiellonia Białystok i zgodnie, wysoko, wygrały domowe pojedynki. Kolejarz zbił 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Tak wysoko Lech w Europie nigdy nie wygrał, a Jaga pokonała 4-0 Gruzinów w Zibery Tbilisi. W Lidze Konferencji Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Francuzami za AS Monaco, a Raków Częstochowa zremisował 2-2 w Splicie z Hajdukiem. Rewanże w przyszły czwartek, a już dzisiaj rusza piąta kolejka ekstra klasy. W derbach Krakowa o 20.30 zagrają Krakowie z Wieczystą. Startuje także sezon Premier League. Na inaugurację o 21.00 mistrz Anglii Arsenal zagra z Benjaminkiem z Coventry. Także dzisiaj w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Zagrają Turcja z Łotwą, Austria z Serbią, Azerbejdżan z Portugalią i Francja ze Słowacją. Polki do akcji wkroczą jutro, by zagrać z Węgierkami. To spotkanie o godzinie 18.00. Biało-czerwone są w Stambule, gdzie trenują w pocie czoła.
12: Trenowaliśmy niestety na sali niemeczowej, więc ciężko mówić o jakiejś adaptacji. Natomiast trening wydaje mi się, że był bardzo, bardzo dobry. Dziewczyny po podróży myślę, że wypoczęły spokojnie przez nockę i ten trening wyglądał dobrze.
10: Mówiła asystentka selekcjonera Stefano Lapariniego Agnieszka Rabka. Ważna kwestia, mistrz Europy zdobędzie także kwalifikację olimpijską.
3: Szczęśliwa siódemka. W Poznaniu mówią, że Lech teraz nadaje tun. W zachmurzeniu umiarkowane i duże, miejscami przelotne deszcze. Na południu, wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 na Podkarpaciu.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Halo? Tu Radio Dźwięk.
13: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Cały czas utrudnienia na trasie 946 w Łękawicy koło Żywca. Tam doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Droga była zamknięta, teraz ruch odbywa się tam wahadłowo. Z kolei w Katowicach na Roździeńskiego za salonami meblowymi na pasach do centrum zderzyły się trzy osobówki. Tam także trzeba spodziewać się utrudnień. Zakorkowana Wiślanka na granicy Mikołowa i Katowic. Tłok też na Wiślance na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym w Katowicach. W centrum zakorkowana Geppert-Meyer, Graniczna i Dudy Gracza. W Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 przy dojeździe do DTS-ki. Tłoczno na autostradzie A4 za Gliwicami na wysokości Chechła na pasach do Wrocławia. Z kolei na autostradzie A1 natężony ruch między Bytomiem a Pyrzowicami w miejscu prac na wysokości do Wieszowic. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

siebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

Minął prawie rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic.

0: Jest 10. Artystyczna instalacja na zbiorniku Łysina w Bieruniu została uszkodzona przez nieznanych sprawców. W informacjach także o wspólnej akcji będzińskiej policji i Krajowej Administracji Skarbowej. 23-latek z Lubelszczyzny, który planował zamach terrorystyczny na polityków, zatrzymany i aresztowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Artystyczna instalacja na zbiorniku Łysina w Bieruniu uszkodzona przez nieznanych sprawców. Ktoś wyłamał bramę pływającej biblioteki. Pomysłodawcą instalacji jest lokalny społecznik, artysta Jarosław Jasiński, który przez wakacje organizuje przy bibliotece spotkania z poezją. Do dewastacji doszło w miejscu, które nie było objęte monitoringem Straży Miejskiej w Bieruniu, Krzysztof Waligura.
2: Ktoś robi coś dla wszystkich, robi coś fajnego, z czego można korzystać. I my to inwencja zmierza ku temu, żeby to zniszczyć. Łysina jest, będzie oczywiście jednym z punktów, że miejska nadzoruje w sposób szczególny. Natomiast ani my, ani policja nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Dlatego tutaj gorący apel do wszystkich, aby zgłaszali takie jakiekolwiek dziwne zachowania właśnie zmierzające ku niszczeniu mienia, dewastacji, żeby to zgłaszać od razu.
0: A za takie zniszczenia grozi kara aresztu lub grzywny. Wspólna akcja będzińskiej policji i Krajowej Administracji Skarbowej służby przejęły blisko 85 tysięcy nielegalnych papierosów. Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Będzina, który handlował wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Do zatrzymania doszło w dzielnicy Grodziec chwilę po tym, jak sprzedał część towaru. Podczas przeszukania samochodu i zajmowania

0: jednak przez niego pomieszczeń śledczy zabezpieczyli nie tylko papierosy, ale także marihuanę i 50 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zatrzymano na poczet przyszłych kar. 49-latek usłyszał dwa zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach oraz Zespołu w Nakleś będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze specyfiką służby w Policji i Straży Granicznej. Obie placówki nawiązały współpracę ze służbami mundurowymi. Ma ona pomóc w przygotowaniu młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać właśnie z nimi. Porozumienia dotyczą zajęć realizowanych od nadchodzącego roku szkolnego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: Wlatował zaczny na polityków, został zatrzymany. Zresztą w opisie broni palnej o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak zwany zamach na życie czołowych polskich polityków. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek obserwował tryb ustawy terrorystycznej.
2: Ona ma zastosowanie w takich sytuacjach nagłych. Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
0: Ekspert dodał, że samo podejrzenie przygotowań do czynów o charakterze terrorystycznym jest przesłanką do tego, by prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego i dokonania. Dziś zachmurzenie zmienne, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do 27 stopni.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na kolizję w Gliwicach na Daszyńskiego. W tym mieście nadal mogą być kłopoty także po wypadku na Mickiewicza. Wcześniej wypadek miał miejsce w Sosnowych i tam trwają prace policjantów. Cały czas także kłopoty na trasie 946 w Łękawicy, gdzie doszło do czołgu dwóch aut. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Kierowcy informują także o kolizji na autostradzie A4 za Gliwicami na wysokości Chechła w rejonie prac drogowych. Korek jest tam na pasach do Wrocławia. Przypominam też o stłuczce w Częstochowie na Powstańców Śląskich, w Zabrzu na Zamojskiego i w Tresnej na Żywieckiej. Ruch na drogach regionu teraz miarkowany. Też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W korku ustawiają się kierowcy na trasie S1 między Przybędzą a Wieprzem.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Trzeci Polskiego 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 23-latek miał planować zamach na czołowych polityków. Mikołaj T. został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Kolejni ranni w wypadku autokaru wrócą dziś do Polski. To dwie z pięciu osób, które są w węgierskich szpitalach. Nad Dolny Śląsk nadciąga potężna ulewa. Wydano alerty drugiego stopnia. Zatrzymany w sprawie zamachu terrorystycznego na czołowych polskich polityków to 23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 20 lat więzienia. 23-latek był niezadowolony z rządu i w związku z tym planował przeprowadzenie zamachu na polityków dwóch największych partii politycznych w kraju, przekazał Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
6: On przygotowywał taki zamach, chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie nie było konkretnych nazwisk, mówił o zamachu na kilkunastu polityków. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego 23-letni Mateusz T. przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty.
5: Podczas przeszukania nie znaleziono u Mikołaja te broni, jedynie środki odurzające. Mężczyzna usłyszał zarzuty przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu. Dwie spośród pięciu poszkodowanych osób, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do Polski. Stan trzech pacjentów, najciężej rannych, nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Agata Król.
7: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało pięć osób, dwie z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
8: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie.

0: gdzie można zakwalifikować do transportu.
1: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
1: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Agata Król, Polskie Radio.
3: Coraz bliżej nowego budżetu. Za godzinę rząd zajmie się projektem na przyszły rok. To posiedzenie robocze. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. nowe progi podatkowe, które dwa dni temu zaprezentował premier Donald Tusk. Dagmara Kędzior.
4: To jeden z najważniejszych dokumentów, którymi corocznie zajmuje się rząd. Zawarte są w nim m.in. informacje o deficycie państwa, ale też o tym, które obietnice wyborcze zamierza zrealizować rząd przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Na razie wiadomo, że zostaną w nim zawarte zmiany progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem do 150 tysięcy będzie nowa 24%, a powyżej tej kwoty już 32%. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
5: Wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe. Nie powiększamy deficytu dzięki temu.
4: Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje rosnący deficyt państwa. Według ministra finansów jest on niższy niż w krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu wymusza wprowadzanie ograniczeń. Zdaniem niektórych ekonomistów deficyt nie zmniejszy się w najnowszym projekcie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporowski i sumski. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 107 bezzałogowych statków powietrznych. Silny deszcz i burze przejdą przez Dolny Śląsk. Dla regionu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Lokalnie może spaść nawet około 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Największe opady prognozowane są w Sudetach Zachodnich, m.in. w Karkonoszach i Górach Izerskich. Hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwraca uwagę, że takie zagrożenia coraz częściej pojawiają się właśnie pod koniec lata.
6: Klimat nam się ewidentnie zmienia. Mamy teraz coraz częściej powodzie właśnie w tym okresie letnio-jesiennym. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest normalne dla naszego klimatu, bo u nas zawsze mówiło się, że tak klasyczne, że mieliśmy do czynienia z powodziami świętojańskimi, czyli przełomu czerwca-lipca, a teraz rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy coraz częstsze historie powodziowe tego przełomu lata-jesieni.
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia mogą obowiązywać także jutro. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
8: Sponsorem audycji było Invigo.
9: Tu Radio Dźwięk.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam mało i osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię, a sam bez przerwy gadam.

0: Jest 10. Artystyczna instalacja na zbiorniku Łusina w Bieruniu została uszkodzona przez nieznanych sprawców. W informacjach także o wspólnej akcji będzińskiej policji i Krajowej Administracji Skarbowej. 23-latek z Lubelszczyzny, który planował zamach terrorystyczny na polityków, zatrzymany i aresztowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Artystyczna instalacja na zbiorniku Łysina w Bieruniu uszkodzona przez nieznanych sprawców. Ktoś wyłamał bramę pływającej biblioteki. Pomysłodawcą instalacji jest lokalny społecznik, artysta Jarosław Jasiński, który przez wakacje organizuje przy bibliotece spotkania z poezją. Do dewastacji doszło w miejscu, które nie było objęte monitoringiem, mówi komendant Straży Miejskiej w Bieruniu Krzysztof Waligura.
2: Ktoś robi coś dla wszystkich, robi coś fajnego, z czego można korzystać, a czyjaś, nazwijmy to, inwencja zmierza ku temu, żeby to zniszczyć. Łysina będzie oczywiście jednym z punktów, które Straż Miejska nadzoruje w sposób szczególny. Natomiast ani my, ani policja nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Dlatego tutaj gorący apel do wszystkich, aby zgłaszali takie jakiekolwiek dziwne zachowania właśnie zmierzające ku niszczeniu mienia, dewastacji, żeby to zgłaszać od razu.
0: A za takie zniszczenia grozi kara aresztu lub grzywny. Wspólna akcja będzie Miejskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej służby przejęły blisko 85 tysięcy nielegalnych papierosów. Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Będzina, który handlował wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Do zatrzymania doszło w dzielnicy Grodziec chwilę po tym, jak sprzedał część towaru. Podczas przeszukania samochodu i zajmowanych przez niego pomieszczeń śledczy zabezpieczyli nie tylko papierosy, ale także marihuanę i 50 tysięcy złotych gotówce. Pieniądze zatrzymano na poczet przyszłych kar. 49-latek usłyszał dwa zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach oraz Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze specyfiką służby w Policji i Straży Granicznej. Obie placówki nawiązały współpracę ze służbami mundurowymi. Ma ona pomóc w przygotowaniu młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać właśnie z nimi. Porozumienia dotyczą zajęć realizowanych od nadchodzącego roku szkolnego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na polityków, został zatrzymany. Trafił do aresztu. Mężczyzna apelował w internetowym wpisie na grupie obrony palnej o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek mówi, że w jego przypadku zastosowano m.in. tryb ustawy antyterrorystycznej.
3: Ona ma zastosowanie w takich sytuacjach nagłych. Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
0: Ekspert dodał, że samo podejrzenie przygotowań do czynów o charakterze terrorystycznym jest przesłanką do tego, by prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzewanej osoby i dokonania przeszukań. Dziś zachmurzenie zmienne, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach do 27 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz na kolizję w Gliwicach na Daszyńskiego. W tym mieście nadal mogą być kłopoty także po wypadku na Mickiewicza. Wcześniej wypadek miał miejsce również w Sosnowcu na Orląt Lwowskich i tam także jeszcze trwają prace policjantów. Cały czas także kłopoty na trasie 946 w Łękawicy, gdzie doszło do czołowego zderzenia dwóch aut. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Kierowcy informują także o kolizji na autostradzie A4 za Gliwicami na wysokości Chechła w rejonie prac drogowych. Korek jest tam na pasach do Wrocławia. Przypominam też o stłuczce w Częstochowie na Powstańców Śląskich, w Zabrzu na Zamojskiego i w Tresnej na Żywieckiej. Ruch na drogach regionu teraz raczej umiarkowany, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. W korku ustawiają się kierowcy na trasie S1 między Przybędzą a Wieprzem.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Prokuratura i ABW badają sprawę 23-latka, który planował zamach na polityków. Mikołaj T. usłyszał już zarzuty. Andrzej Poczobut wróci do Grodna. W Trójce potwierdził, że wybiera się na zjazd Polaków 13 września. Pilnie potrzebna jest każda grupa krwi. Do 13 trwa zbiórka przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. W sprawie 23-latka z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków, została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie powiedział, że 23-latek zamieścił swój wpis na Telegramie, na grupie publicznej Broń Palna Polska.
7: Przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Podczas przeszukania w domu zatrzymanego znaleziono również marihuanę. W związku z tym postawiono mu także zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu do 20 lat więzienia. MSZ wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania materiałów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Damian Sobul zginął w wypadku w wyniku izraelskiego strzału na konwój humanitarny w kwietniu 2024 roku. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie dotyczące śmierci 7 wolontariuszy. O szczegółach Michał Makowski.
8: Izraelski dron ostrzelał rakietami oznakowane samochody wolontariuszy World Central Kitchen, zabijając Damiana Sobula i innych pracowników organizacji. Nie jesteśmy stroną postępowania, więc formalnie ani prawnie nie możemy nic zrobić w sprawie umorzenia śledztwa przez Izrael, stwierdził w radiowej Jedynce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
9: Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a nie niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
8: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu zakwalifikowała sprawę jako zabójstwo polskiego obywatela w Strefie Gazy z użyciem materiałów wybuchowych. Już w pierwszych dniach śledztwa zwróciliśmy się do Izraela z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną, przekazała Polskiemu Radiu prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
10: Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Ten wniosek nie został zrealizowany.
8: Wolontariusze zabici w izraelskim ataku dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Andrzej Poczobut potwierdził w Trójce, że wybiera się na początku września do Grodna, aby wziąć udział w zjeździe Polaków na Białorusi. Wydarzenie zaplanowano na 13 września. W porannej rozmowie na naszej antenie opozycjonista powiedział, że jednym z głównych tematów spotkania będzie sprawa nauczania języka polskiego.
11: Dzisiaj nie ma żadnej możliwości uczyć się w systemie państwowym. Dwie szkoły polskie, które działały na Białorusi, czyli Szkoła Polska w Grodnie, Szkoła Polska w Wołkowysku, przestały istnieć. Teraz to są szkoły rosyjskie. Jedyną możliwością nauki języka polskiego są szkoły społeczne działające przy Związku Polaków. No i rozwój tych szkół, poszukiwanie jakichś możliwości wyjścia z tego impasu. No to jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Związkiem Polaków i generalnie przed polską mniejszością na Białorusi.
6: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia został uwolniony z białoruskiego więzienia. Spędził 5 lat w kolonii karnej. Mija 19 lat od dnia, kiedy przez Wielkie Jeziora Mazurskie przetoczył się biały szkwał. Dramat na wodzie trwał niespełna 20 minut. Potężna fala i wiatr wiejący z prędkością 130 km na godzinę przewróciły ponad 40 łodzi i żaglówek. Życie straciło wtedy 12 osób. Jak mówi dyżurny MOPR-u w Giżycku Piotr Karczewski, ratownicy do dziś wspominają tamte tragiczne wydarzenia.
12: Tak naprawdę była największa tragedia, jaka przeszła Jeziora Mazurskie ze względu na to, że był to ogromny wiatr 12 w skali Buforta, który tak naprawdę, można powiedzieć, przyszedł znikąd. 14:27 to tak naprawdę w przeciągu 20 minut już ponad 100 osób zostało podjętych z wody.
6: Po tamtej tragedii na Mazurach powstał system masztów ostrzegających żeglarzy przed załamaniem pogody. Potrzebna jest każda grupa krwi. Jeszcze do 13 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 stoi krwiobóz. Krew potrzebna jest naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku, ale również innym chorym. Z oddawania krwi wykluczają pewne zabiegi wykonane w ostatnim czasie, mówi o tym dr Dariusz Blinowski.
13: Wszelkiego typu tatuaże, jakieś zabiegi endoskopowe typu kolonoskopia, gastroskopia, artroskopia, implanty, to wyklucza z oddawania krwi na okres 4 miesięcy w tej chwili. Natomiast choroby, powiedzmy, układu oddechowego, jakieś przeziębienia, przyjmowanie antybiotyków czy leków przeciwwirusowych dyskwalifikuje dawcę na okres 14 dni od momentu skończenia kuracji.
6: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
15: Sponsorem audycji było Invigo.
4: Tu Radio Dźwięk.

Kasio zagoi. I mimo, że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.

0: pociąg ekspresowy w Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, czap rusza ramionami. Wysiadamy razem na zewnątrz, pociąg równie pusty. Na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam.
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powiece świecą. Wyglądam jakbym lat miał jakieś 70.

Która to dźwięk?

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Chciałbym powiedzieć, że cię, chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Na zegarze 13. Na 4 lata więzienia sąd skazał mieszkańca Katowic, który ukradł infrastrukturę kolejową i odczepił wagon pociągu. Do tego zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W stolicy województwa śląskiego przy ulicy Chorzowskiej ma powstać 133-metrowy wieżowiec. Okoliczni mieszkańcy go nie chcą. Policjanci zatrzymali kobietę, która zaatakowała pracownicę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie koło Zawiercia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 18. Na 4 lata więzienia sąd skazał mieszkańca Katowic, który ukradł infrastrukturę kolejową i odczepił wagon pociągu, poinformowała prokuratura okręgowa w Katowicach. 40-latek we wrześniu ubiegłego roku włamał się do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej i ukradł z niej elementy zasilania. Odczepił także i pozostawił na torach ostatni wagon pociągu towarowego. 2 miesiące później ukradł baterie i zasilacze ze skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ulicy Hetmańskiej w Katowicach. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Rejonowego Katowice Zachód na początku kwietnia, mówi prokurator Aleksander Duda.
2: Zarzucono mu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieże z włamaniem. W trakcie śledztwa podjął się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i wskazał, że celem jego działań było dokonywanie kradzieży. Sąd Rejonowy Katowice Zachód w Katowicach wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wydany na początku sierpnia wyrok został uznany przez prokuraturę okręgową w Katowicach za słuszny.
0: Sąd zobowiązał oskarżonego do pokrycia szkód finansowych, które oszacowano na 45 tysięcy złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Chorzowskiej w Katowicach ma powstać 133-metrowy wieżowiec. Zaplanowano w nim ponad 300 mieszkań i prawie 200 miejsc postojowych. Inwestycja wzbudza jednak kontrowersje wśród okolicznych mieszkańców, którzy obawiają się m.in. problemów z parkowaniem i wpływu budynku na okolice.
3: Jedno, że nam zasłonią widok, poza tym powycinają drzewa. To wszystko ma wpływ na nas.
4: Sama budowa nam uciąży, co będą helikopterami, przecież nie mają tyle miejsca.
5: To jest chory pomysł, samego założenia, żeby próbować wkomponować w starą dzielnicę z lat 60. taki nowoczesny budynek jeszcze o tych rozmiarów.
0: Inwestor Tomasz Sobolewski przekonuje, że projekt ma odpowiadać na potrzeby tej części miasta. Podkreśla, że skala budynku jest przemyślana, a przedstawiona koncepcja to dopiero punkt wyjścia.
6: Na tą chwilę staramy się o warunki zabudowy, które będą później ewentualnie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek będzie mieszkalny, będą oczywiście z usługami, będzie to parter i piąte piętro, które chcemy, żeby były dostępne dla mieszkańców.
0: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestora, to wysokościowiec ma być gotowy w 2031 roku. Policjanci zatrzymali 48-latkę, która zaatakowała pracownicę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie w powiecie zawierciańskim. Urzędniczkę uderzono w twarz, była także znieważana i padła ofiarą gruźb. Zatrzymana to podopieczna MOPS-u. Napastniczka była trzeźwa, trafiła już do policyjnego aresztu, usłyszała zarzuty i przyznała się do winy. Objęto ją policyjnym dozorem, nie może także zbliżać się do pokrzywdzonej. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podejrzanej grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Podobna kara grozi za kierowanie gruźb karalnych. Znieważenie funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem zagrożonym karą do roku więzienia. W budowie Tarczy Wschód uczestniczyli i będą uczestniczyć wojska sojuszników Polski. Podziękował im minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podsumował dziś 2 lata działania Tarczy Wschód.
7: Pan generał Czosnek spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Republiki Federalnej Niemiec i podziękował żołnierzom wojsk inżynieryjnych za to, że wspólnie budowali Tarczę Wschód. Już niedługo dotrą do nas amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia na granicy polsko-rosyjskiej, polsko-białoruskiej na wschodniej flance NATO.
0: Tarcza Wschód to narodowy program obronny, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności państwa i wzmocnienie zdolności odstraszania. W ramach programu wybudowano umocnienia, a także zakupiono systemy dronowe i antydronowe. Mamy jeszcze dla Państwa informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie umiarkowane i duże. W kolejnych godzinach spodziewane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Jest ciepło, termometry wskazują do 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie spada i aktualnie wynosi 1010 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma na razie większego wpływu na nasze samopoczucie, ale wieczorem biometr będzie stopniowo pogarszać się do niekorzystnego.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W nich powracamy na południe regionu, gdzie po wypadku jeszcze utrudniony jest przejazd przez Łękawice drogą 946. Tam trwa sprzątanie, stąd korki. Trasa ta ze względu na duży ruch mocno korkuje się w Żywcu, na drogach dojazdowych do centrum i to z każdej strony. Droga 945 z kolei zakorkowana jest w Wieleśni. Kłopotliwy jest także przejazd S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam trwają prace drogowców. Podobnie zresztą jest nieco dalej, bo w Lalikach. Zatłoczone jest także centrum Wisły i tam też spodziewajmy się postojów. Jedziemy teraz na autostradę A1, która korkuje się pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Tam drogowcy naprawiają pofałdowaną nawierzchnię. Utrudniony jest także przejazd północnym odcinkiem A1 pomiędzy Gorzelnią a Szarlejką. Tam na jezdni w stronę Łodzi doszło do stłuczki. Będziemy ustalać szczegóły tego zdarzenia i mamy informację, że już tworzą się spore korki. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
11: W przyszłorocznym budżecie więcej pieniędzy na zdrowie i nowe podatki. Premier mówi też o wetach prezydenta. Za kilkadziesiąt minut kolejni ranni wrócą z Węgier do Polski, trafią do szpitali w Rzeszowie. Australijczyk z rosyjskim obywatelstwem oskarżony o szpiegostwo na rzecz Moskwy miał przekazywać informacje o ukraińskiej armii. O 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Tyle przeznaczy rząd w przyszłorocznym budżecie, zadeklarował premier. W sprawie budżetu trwa właśnie robocze posiedzenie rządu. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe pieniądze były wykorzystywane efektywnie.
12: Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
11: Premier ostrzegł też, że nie będzie poprawy jakości życia, jeżeli prezydent będzie wetował decyzję rządu.
12: My o tym wiemy, to nie jest moje domniemanie. Ja nie chcę się znęcać po raz kolejny nad prezydentem i jego ministrami, ale my to wiemy, że to zaufanie do Polski, polskiej gospodarki i finansów jest także zależne od tego, czy świat, ale także my, obywatele, jesteśmy pewni, że rozwiązania znajdą też akceptację w pałacu prezydenckim, czy będą wetowane. Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski.
11: Poprawie jakości życia Polaków, jak mówił premier, mają służyć zaproponowane wczoraj zmiany podatkowe. Dwie kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Zostaną przetransportowane do szpitali w Rzeszowie, powiedziała nam wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
13: Tutaj też trzeba takiego specjalistycznego zabezpieczenia na ten transport i będą transportowani do Polski samolotem LPR-u. Oczekujemy około godziny 13.30, 14.00 lądowania w Rzeszowie. Tam pani wojewoda podkarpacka zabezpieczyła też transport medyczny i pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w Rzeszowie.
11: W węgierskich szpitalach są jeszcze trzy najciężej ranne osoby. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Polska chroni najbardziej narażone na niebezpieczeństwa miejsca w Europie. Mówił o tym w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że trzeba się przeciwstawić zagrożeniu ze strony Rosji.
7: Agresywna polityka Federacji Rosyjskiej, wojna hybrydowa, czyli różnego rodzaju działania, które nie są oficjalnym wypowiedzeniem wojny, nie są atakiem zmasowanym, ale są ciągłym, nieprzerwanym niepokojem, budzeniem strachu, lęku w społecznościach świata zachodniego. Przeciwko temu trzeba zawsze jasno i wyraźnie się opowiadać. Jasno i wyraźnie odpierać te ataki.
11: Władysław Kosiniak-Kamysz podsumował w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej 2 lata działania Tarczy Wschód. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada sprawę przewodów leżących przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia. Ze zgłoszenia, że dzień wcześniej, w środę, maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw miał usłyszeć odgłos wybuchu. Zawiadomiła nas kopalnia Bogdanka, mówi Marek Zych z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
14: Na miejscu podjęliśmy czynności, ustaliliśmy, że nie użyto do tych zdarzeń żadnych materiałów wybuchowych. Natomiast w dniu dzisiejszym kontynuowane są czynności, które pozwolą na potwierdzenie lub wykluczenie tezy o tym, że po prostu doszło do awarii tych silników.
11: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Mężczyzna z obywatelstwem Australii i Rosji usłyszał zarzuty przekazywania Moskwie informacji o działalności wojskowej Ukrainy. 27-latek stanął przed sądem w Brisbane. Komisarz australijskiej policji Chrissy Barrett powiedziała, że mężczyzna odbył w Rosji szkolenie wojskowe i wstąpił do ukraińskiego wojska. Zarzuca się, że mężczyzna ten próbował gromadzić i przekazywać Federacji Rosyjskiej informacje dotyczące ukraińskich żołnierzy, a także lokalizacji i operacji ukraińskiego wojska. Podejrzany pojechał do Rosji w październiku 2024 roku i przeszedł tam szkolenie wojskowe. Zatrzymano go na przedmieściach Brisbane w stanie Queensland. Grozi mu do 20 lat więzienia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Dziś sporo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
15: Sponsorem audycji było Invigo.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: lat.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
3: A róż weneckiej, tej kamienicy nad kanałem?
2: Biel twojej sukni była piękna.

Akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali dziuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr,

0: na więcej godzin, może doceni boss. Na mej wizytówce będę miał najpiękniejszy font. Piję w pubie z kumplem, ona mi pisze.
1: Wraca o trzeciej czasem, pytam go gdzie tym razem. Czasem uderzy, ale tak mądrze, stara się nie pod

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent OPOS. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym ruchem

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiem gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to zawsze macie mi-

0: Tu Radio Dźwięk. No.
1: Na wiadomości Autoradia zaprasza Gabriela Kaczyńska.
2: Na drogach regionu coraz większy ruch i niestety coraz więcej drogowych utrudnień. Drogowy raport zaczniemy od autostrady A1, która korkuje się pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Tam jezdnia jest zwężona ze względu na generalny remont nawierzchni. Prace drogowe generują korki w Piekarach Śląskich na drodze 94. Ta droga korkuje się również nieco dalej, bo w Dąbrowie Górniczej w rejonie Świateł po obu stronach. W Katowicach utkniemy przy pętli Brynowskiej od strony Giszowca i Mikołowa. Na autostradzie 4 korki narastające mamy przed bramkami w Mysłowicach i w stronę Katowic i w stronę Krakowa. Kierowcy informują o dokuczliwych korkach na trasie S1 w Sosnowcu. To na jezdni w stronę Siewierza. Wiemy, że tam ruch blokuje częściowo. Zepsuta ciężarówka. Na miejsce dojechał już wóz techniczny, stąd te kłopoty. S1 lekko korkuje się w Lędzinach w stronę Sosnowca. Tak jest przed dojazdem do zwężenia. Podróżujący pobliską drogą 44 chwilowo stoją w Tychach w rejonie Jedynki i w rejonie Urbanowic. Zakorkowany jest także odcinek w Bieruniu i w Bieruniu Nowym w miejscu prac budowlanych. Na południu korki utrzymują się również w miejscu prac budowlanych na drodze 52 w Kozach w obie strony. S1 mocno korkuje się w Bielskim Lipniku w stronę Żywca i na odcinku Wieprzy Przybędza, a także w Lalikach. Tam też prowadzone są prace drogowe. Podróżujący do Żywca w korkach stoją na trasie 946 z każdej strony, bo i od zjazdu z trasy S1 wjeżdżając ulicą Wesołą i od strony Łękawicy. Kłopotliwy jest także przejazd drogą 945 przez Jeleśnię. Na północy drogowcy pracują w Blachowni na drodze 46, co też powoduje korki. Duży ruch spowalnia przejazd przez centrum Częstochowy. Zatłoczone mamy także drogi wyjazdowe z miasta, zarówno w stronę Kłobucka, autostrady A1 czy w stronę Rędzin. Na Jurze teraz korek mamy na drodze 78 w Pradłach, w miejscu prowadzonych prac budowlanych. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Korkuje się także zjazd i wjazd na obwodnicę Zawiercia na węźle Kromołów. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. W nocy czekają nas burze, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano już ostrzeżenia dla całego województwa śląskiego. Kilka lat więzienia grozi 48-latce, która w Porębie koło Zawiercia uderzyła urzędniczkę, znieważyła ją i kierowała groźby. O tej sprawie powiemy więcej za chwilę. W niedzielę wejdą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Waskawiec, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa śląskiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Zaczną obowiązywać późnym wieczorem o 23:00. Synoptycy prognozują bardzo silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100. Miejscami może spaść także grad. Burze będą nam towarzyszyć niemal całą noc. Ostrzeżenia obowiązują bowiem do godziny 4:00. Policjanci z Zawiercia zatrzymali kobietę, która w środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie uderzyła urzędniczkę. 48-latka najpierw znieważyła kobietę przez telefon, a pół godziny później przyszła do placówki i weszła do pokoju poszkodowanej, relacjonuje komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej komendy.
2: Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka także groziła kobiecie, była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa, które na nim leżały. Do pomieszczenia weszły w tym czasie dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić całą sytuację. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, była trzeźwa, trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
0: Wczoraj mieszkanka Poręby usłyszała zarzuty i przyznała się do winy za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi do 3 lat więzienia, tyle samo za kierowanie gróźb karalnych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim będzie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie umowę z wykonawcą remontu Gierkówki pomiędzy Koziegłowami a Markowicami. To ponad 5-kilometrowy odcinek, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.
3: W ramach zadania przebudujemy nawierzchnię drogi i dostosujemy ją do nośności 11,5 tony na oś. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zatoki autobusowe i pobocza, a także powstaną nowe chodniki, oświetlenie i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
0: Prace na 91 pomiędzy Koziegłowami a Markowicami powinny się zakończyć w 2028 roku. A już w najbliższą niedzielę wejdą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Dotychczas nie było odpowiednich formularzy. Rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji wprowadza nowy wzór dokumentów. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe.
4: Bo po tych 20 latach kolejnych klęsk w parlamencie, kolejnych decyzji, kolejnych polityków o tym, że no jesteśmy gorszą kategorią po prostu w Polsce jako osoby LGBT+. No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy jako rodziny, jeśli wykonujemy transkrypcję w Polsce na dziś, to jest uznanie przez NFZ, czyli w służbie zdrowia, i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
0: Hubert Sobecki zwraca jednocześnie uwagę na chaos urzędniczy i brak wytycznych, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe.
4: 3 miesiące usiłujemy się doprosić o rozmowy i o informacje z resortu, na czym w ogóle stoimy. Teraz wchodzi w życie rozporządzenie i w dalszym ciągu nie wiadomo, jak stoimy z podatkami. Więc dopóki urzędnicy nie są wyposażeni w odpowiednie narzędzia przez wszystkie resorty, którym podlegają, przez wszystkie ministerstwa, a tych spraw jest całe mnóstwo przecież, dopóty tak naprawdę jesteśmy w sytuacji no, takiej wiecznej niepewności.
0: Przepisy, które mają zacząć obowiązywać w niedzielę, pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą, z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów tego Trybunału. Transkrypcji aktów małżeństw paru jednopłciowych zawartych za granicą cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W kolejnych godzinach spodziewane są przelotne opady deszczu, a wieczorem burze, które będą z nami także w nocy. Jest ciepło, termometry wskazują do 27 stopni. Ciśnienie spada i wynosi aktualnie 1010 hektopaskali. Biometr jest obojętny, pogoda nie ma na razie większego wpływu na nasze samopoczucie, ale wieczorem biometr będzie stopniowo pogarszać się do niekorzystnego.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. I to znak, że czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati.
6: Wypadek radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Grzegorz Braun z czterema zarzutami. Chodzi m.in. o kradzież i zniszczenie mienia. Oszuści bezlitośnie okradają seniorów. W Lubuskiem wyłudzili w tym roku już 9 milionów złotych. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Policjant i policjantka zostali zabrani do szpitala. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu. Według wstępnych ustaleń radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z Mazdą. Policja nie informuje o stanie zdrowia poszkodowanych funkcjonariuszy. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku centrum miasta jest zablokowana. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła cztery zarzuty Grzegorzowi Braunowi. Europoseł, lider Konfederacji Korony Polskiej, jest podejrzewany o zuchwałą kradzież, zniszczenie mienia i zniesławienie. O szczegółach Michał Makowski.
7: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
8: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
7: Z kolei zniesławienie dotyczyło akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
8: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
7: Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a za zniesławienie do roku więzienia. Grzegorz Braun odmówił składania wyjaśnień. Na kolejne przesłuchanie stawi się po zapoznaniu z materiałem dowodowym razem ze swoim obrońcą. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: W internecie szukał chętnych do przeprowadzenia zamachu na najważniejszych polityków. Policja zatrzymała 23-letniego Mikołaja T., mieszkańca Tomaszowa Lubelskiego, który w ten sposób chciał wyrazić niezadowolenie z działań rządu. Komentując tę sprawę, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nie wyciągamy lekcji z historii, że pewnych granic nie wolno przekraczać.
9: Zabicie prezydenta Narutowicza. Ono wynikało z gigantycznej agresji politycznej, która została wzniecona. My niestety nie wyciągamy lekcji z naszej historii. Odrabiamy ją sami, to się zawsze źle kończy. Szczucie, chamstwo, bezkarność za słowa, które niszczą drugiego człowieka i obrażają go najpierw, a później prowadzą do takiej agresji. Zabójstwo prezydenta Adamowicza, przecież to też się nie wzięło z niczego, ono się wzięło ze szczucia.
6: Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. MSZ wezwało ambasadora Izraela i oczekuje przekazania dokumentów dotyczących śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Damian Sobol z organizacji World Central Kitchen zginął 2 lata temu wskutek izraelskiego ostrzału konwoju humanitarnego. Izraelskie władze wojskowe umorzyły postępowanie. W tej sprawie początkowo Izrael wykazywał się pozytywną postawą, powiedział nam były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
10: Przeprosił rząd Izraela, prezydent, ambasador również podczas spotkania ze mną, ale to nie załatwiło i nie rozwiązało sprawy. I to było jasne ze strony polskiej, że żądamy więcej, a więc ukarania winnych, wyjaśnienia do końca tej sprawy i jakieś dyscyplinarne postępowania wobec poszczególnych oficerów wojska izraelskiego.
6: Do dzisiaj Izrael nie wypłacił zadośćuczynienia rodzinie polskiego wolontariusza. Strona polska przekazała Izraelowi krytyczną ocenę dotychczasowych działań. Tylko w tym roku i tylko w województwie lubuskim oszuści wyłudzili od seniorów prawie 9 milionów złotych. Najczęściej są to oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta. W całej Polsce do tego typu wyłudzeń dochodzi niemal codziennie. 160 tysięcy złotych ukradli z mieszkania seniorki oszuści, którzy podszyli się pod pracowników spółdzielni. Do mieszkania 77-letniej kobiety w Gdańsku przyszedł mężczyzna, który pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodnej odwrócił jej uwagę.
11: W tym czasie drugi z mężczyzn przeszukał pomieszczenia w mieszkaniu i z jednej z szuflad ukradł gotówkę w wysokości 160 tysięcy złotych. Na miejsce zdarzenia skierowano śledczych, psa tropiącego oraz technika kryminalistyki. My zwracamy się jednak z apelem do naszych mieszkańców i turystów o czujność i rozwagę.
6: Powiedziała Aleksandra Kluge z gdańskiej policji. Funkcjonariusze apelują, aby przed wpuszczeniem do mieszkania nieznanej osoby sprawdzić jej tożsamość. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Po południu dużo chmur, przelotny deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum także burze. Termometry pokażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum i 28 lokalnie na Podkarpaciu.
13: Sponsorem audycji było Invigo.
14: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji w studiu Łukasz Łaskawiec.
2: Ponad rok po przedstawieniu zarzutów Karol Bezżor stanął przed sądem. Odpowie za dwa czyny, w tym wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji z Dziewkowic koło Strzelec Opolskich w maju ubiegłego roku. Sąd rejonowy Katowice Wschód odwołał zaplanowane na poniedziałek posiedzenie, na którym miało być rozpatrzone zażalenie obrońcy prezydenta Częstochowy na jego zawieszenie w pełnionej funkcji. Na wcześniejszym posiedzeniu bez udziału stron sąd pozostawił zażalenie bez rozpoznania. Podał przyczynę wiceprezes sądu sędzia Michał Dmochowski. Trwa wyjaśnienie okoliczności nocnej tragedii w Katowicach. Autobus komunikacji miejskiej śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych. Do tego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego. Służby zatrzymały mężczyznę, który planował zamach na polityków czołowych partii w Polsce. Powiedział prokuraturze, że zrobił to z głupoty. To 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego. Usłyszał zarzuty i znajduje się w areszcie. Jego sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwie osoby, które uczestniczyły w wypadku autokaru na Węgrzech, wróciły do kraju. Są w szpitalach w Rzeszowie. Szef Zonda Krypto może pójść na współpracę ze służbami. Negocjuje warunki statusu świadka koronnego. Burze z ulewami prognozowane w kilku województwach. Miejscami spadnie nawet kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy. W Rzeszowie wylądował samolot z kolejnymi rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Są w dobrym stanie, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, która czekała na nich na lotnisku.
4: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry, rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
3: Spośród tych trojga osób przebywających w węgierskich szpitalach, jedna jest w ciężkim stanie, druga w bardzo ciężkim. W ubiegłą niedzielę w nocy autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którzy wracali z Medjugorje, wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, kilkanaście zostało rannych. Szef Zonda Krypto Przemysław Kral negocjuje ze śledczymi warunki statusu świadka koronnego. Jak ustalił Onet, prezes giełdy kryptowalutowej chce współpracować z prokuraturą w ramach śledztwa dotyczącego wyprowadzenia pieniędzy z giełdy. A ta współpraca, zdaniem portalu, może być przełomowa w sprawie. Przemysław Kral zna mechanizm upadku giełdy i był zaangażowany w prawicowe inicjatywy, na przykład w finansowanie konferencji SIPAC. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu, po tym jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Dolny Śląsk, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie Pomorze i Warmia i Mazury. Dla tych województw synoptycy wydali alertę drugiego stopnia przed burzami. W kilku innych regionach obowiązują alerty pierwszego stopnia przed nawałnicami. Silne burze i obfite opady deszczu, które pojawią się wieczorem na Dolnym Śląsku, to efekt niżu, który przemieszcza się do Polski z północnych Włoch. Lokalnie może spaść nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki wyjaśnia, jak interpretować prognozowaną wielkość opadów.
5: Opady na poziomie 20 mm, pamiętamy, to są dwa wiadra wody na metr kwadratowy. Wydaje się, że dwa wiadra wody na metr kwadratowy nie robią wrażenia, ale spróbujmy sobie to rozlać na powierzchni naszego mieszkania. Zobaczymy, że tej wody jest bardzo dużo. Szczególnie, że rejony, w których ten intensywny opad pojawi się, ostatnimi czasy były bardzo mocno przesuszone.
3: Ekspert zwraca uwagę, że wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów. Nadmiarów wody nie przejmą też górskie rzeki, a to grozi podtopieniami. Wolontariusze poszukiwani. Fundacja Komandosi Życia szuka osób, które chcą zaangażować się w pomoc dzieciom i młodzieży. Chodzi o wsparcie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi. Fundacja łączy pomoc ze sportem i kulturą. Celem tych działań jest budowanie u młodych ludzi pewności siebie i wiary we własne możliwości, wyjaśnia prezes fundacji Ewa Chudziakiewicz.
6: są naprawdę wartościowymi młodymi ludźmi, którzy mogą osiągnąć wszystko. Przed nami w dalszym ciągu projekt Pod skrzydłami mistrzów, gdzie ambasadorami projektu jest Dariusz Michalczewski i Anna Jędrzejczyk i wspaniali trenerzy, gdzie dzieciaki z domów dziecka trenują sporty walki. I to jest niesamowite, że ich konsekwencja, ich determinacja pokazuje, że pracują nad sobą, bo to nie tylko treningi, tak? To jest też ciągła praca nad sobą.
3: Wśród najpilniejszych potrzeb jest obecnie przygotowanie wyprawek szkolnych.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Krzyżówce, w województwie wielkopolskim, powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Instytut Meteorologii wydał 100 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną, najwięcej na południu i zachodzie kraju. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Piątek pochmurny z deszczem i burzami, a na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. Jutro podobnie, więcej deszczu niż słońca, ale chłodniej od 17 stopni na wybrzeżu. 21 będzie w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem audycji było Invigo.
0: Tu Radio Dźwięk.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczynamy od autostrady A4, bo korki utrzymują się pomiędzy Łanami a Chechłem. Powodem są prace drogowe prowadzone na jezdni w stronę Opola. A4 przeciążona jest także w Katowicach w stronę Krakowa i w Mysłowicach w rejonie węzła Brzęczkowice. W Mysłowicach przed bramkami z kolei mamy korki i to po obu stronach. Podróżujący drogą krajową 94 spowolniony mają przejazd sosnowieckim odcinkiem w stronę Dąbrowy Górniczej i w Będzinie przy centrum Urazowym w stronę Częstochowy. Mamy też sygnały z 94 z Bytomia. W rejonie skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego doszło do stłuczki. Będziemy ustalać szczegóły tego zdarzenia. Ruch w tym miejscu jest spowolniony. Autostrada A1 mocno zakorkowana jest pomiędzy Bobrownikami a Dobieżowicami w stronę Pyrzowic. To w miejscu prowadzonych prac drogowych. Mamy też informację od kierowców, że korkuje się zjazd z trasy S1 na autostradę A1 od strony Podwarpia. W Tarnowskich Górach spowolniony jest przejazd drogą 70 i trasą numer 11. Jedenastka korkuje się też nieco dalej, bo w Tworogu. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na trasie 46 i na pobliskiej drodze 492. Na południu spore kłopoty mamy na trasie S1, gdzie korki mamy w kilku miejscach, bo w kilku miejscach pracują drogowcy. Tak jest w Bielsku Białej na pasach w kierunku Żywca, a także pomiędzy Przybędzą a Wieprzem po obu stronach. Nieco mniejsze kolejki samochodów ustawiają się także w Lalikach. Też na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca. I to z każdej strony. Coraz większy ruch mamy też na drodze 491 pomiędzy Ustroniem i Wisłą. I w centrum Wisły też spodziewajmy się korków i też na pasach w obie strony. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie. A ten w Radiu Katowice za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji w studiu Łukasz Łaskawiec.
2: Ponad rok po przedstawieniu zarzutów Karol Bezżor stanął przed sądem. Odpowie za dwa czyny, w tym wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji z Dziewkowic koło Strzelec Opolskich w maju ubiegłego roku. Sąd rejonowy Katowice Wschód odwołał zaplanowane na poniedziałek posiedzenie, na którym miało być rozpatrzone zażalenie obrońcy prezydenta Częstochowy na jego zawieszenie w pełnionej funkcji. Na wcześniejszym posiedzeniu bez udziału stron sąd pozostawił zażalenie bez rozpoznania. Podał przyczynę wiceprezes sądu, sędzia Michał Dmochowski. Trwa wyjaśnienie okoliczności nocnej tragedii w Katowicach. Autobus komunikacji miejskiej śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych. Do tego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego. Służby zatrzymały mężczyznę, który planował zamach na polityków czołowych partii w Polsce. Powiedział prokuraturze, że zrobił to z głupoty. To 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego. Usłyszał zarzuty i znajduje się w areszcie. Jego sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Trójka. Piątek, 21 sierpnia, minęła godzina 16. Dzień dobry, Michał Jędrkowiak. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
3: Najwięcej pieniędzy pójdzie na obronność. Rząd na dodatkowym posiedzeniu pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Ministerstwo Kultury rezygnuje z honorowego patronatu nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Unikać kłótni i robić to, co sprawia przyjemność, to jej recepta na długowieczność. Najstarsza Brytyjka kończy 117 lat. Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to priorytety rządu w projektowanym przez Radę Ministrów budżecie na przyszły rok. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie deficyt budżetowy, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydawaniem pieniędzy. Wśród nich są propozycje zmian w podatkach.
4: Szef rządu podkreślał, że prace nad projektem będą trudne, co wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
5: 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
4: Premier zapowiedział też, że w przyszłym roku rząd przeznaczy więcej środków na ochronę zdrowia.
5: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
4: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, między innymi energetycznego, kolejowego i drogowego. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Projekt budżetu ma zostać przyjęty za tydzień. Prokuratura postawiła zarzuty 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na polityków czołowych partii. Mikołaj T. na jednym z portali na grupie Broń Palna Polska zamieścił wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Mężczyźnie może grozić do 20 lat więzienia. Zatrzymanie 23-latka świadczy o czujności służb, wskazuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
6: Służby powinny mieć dostęp do wielu informacji również na social mediach, bo przecież wiemy, że agentura rosyjska łowi tam swoich wykonawców różnego rodzaju działań o charakterze sabotażu. No ale też najwyraźniej tam mogą się ujawniać osoby, które stanowią zagrożenie. W tej sprawie państwo zadziałało, służby zadziałały. Ten człowiek już krzywdy nikomu nie zrobi.
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że w jego ocenie służby działają skuteczniej, gdy sprawa dotyczy polityków koalicji rządzącej.
7: Natomiast odnoszę wrażenie, że koncentracja służb jest na tego rodzaju przypadkach, które grożą rządzącym, natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej. Często takie postępowania trwają miesiącami i są umarzane bez wykrycia sprawców.
3: Mikołaj T. usłyszał zarzuty. Śledczy badają motyw zatrzymanego i to, czy inspirował się innymi osobami. Ministra kultury wycofuje honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dochodzi do tego po kontrowersjach z wyborem jednej z patronek wydarzenia. Obchody organizuje Stowarzyszenie Warszawa 44. W komunikacie resortu kultury czytamy, że dobór ambasadorów obchodów w rażący sposób naruszył powagę oraz powszechnie przyjęte standardy upamiętniania bohaterów powstania. Wśród ambasadorów znalazła się modelka mająca konto na platformie z materiałami dla dorosłych. Stowarzyszenie Warszawa 44 już wczoraj wycofało ją z kampanii. Napastnik uzbrojony w miecz zaatakował w szkole w środkowej Szwecji. Kilka osób zostało rannych, podały miejscowe władze. Według gazety Expressen sprawca został postrzelony przez policję. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia. Urodziła się przed zatonięciem Titanica, przeżyła dwie wojny światowe i panowanie 6 brytyjskich monarchów. Ethel Caterham kończy dziś 117 lat, zostając pierwszą Brytyjką, która osiągnęła ten wiek. Jest też uznawana za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi.
8: Jubilatka świętuje urodziny w domu opieki w Lightwater w hrabstwie Surrey w gronie rodziny i przyjaciół. W specjalnym oświadczeniu podziękowała za wszystkie życzenia i przyznała, że z ciekawością czeka na to, co przyniesie kolejny rok. Caterham jest nie tylko najstarszą żyjącą kobietą, ale również najstarszą osobą w całej historii Wielkiej Brytanii. Od ukończenia 100 lat Ethel otrzymała łącznie 17 królewskich kartek urodzinowych, najpierw od Elżbiety II, a później od Karola III. Wysyłanie takich wiadomości brytyjskim stulatkom jest wieloletnią tradycją rodziny królewskiej. Ethel urodziła się 21 sierpnia 1909 roku w miejscowości Shipton Bellinger, kilkanaście kilometrów od kamiennego kręgu Stonehenge. Mieszkała w Indiach, Gibraltarze i Hongkongu. Samochód prowadziła do 1997 roku. Jej recepta na długowieczność jest prosta: unikać kłótni, słuchać innych i robić to, co sprawia przyjemność. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 5 minut po 16:00 sport w Trójce i Norbert Michalak.
10: Iga Świątek bez wysiłku awansowała do półfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati. W ćwierćfinale Świątek grała z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka jednak Kazachstanu z powodu urazu łydki skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Anna Korzeniak, mistrzyni Polski w latach 2006-2007, wskazuje na to, co jest powodem coraz lepszej gry Igi w ostatnim czasie.
11: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji.
10: Jej kolejną rywalką będzie Jessica Pegula. Mecz zaplanowano na sobotę. Dziś rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Mecze rozgrywane są w 4 miastach: tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. Polki trafiły do tureckiej grupy m.in. z gospodyniami oraz Niemkami, mówi Aleksandra Jagiełło, dwukrotna mistrzyni Starego Kontynentu.
12: Magda Stysiak jak najbardziej jest to nasza liderka i tutaj może być taką kolejną Gosią Glinką, która będzie grała Mistrzostwa Życia. Na pewno mamy bardzo mocno libero. W przyjęciu też zarówno Julita Piasecka, która ogromne postępy robi i jest bardzo mocnym punktem. Monika Fedusio, dołączyła w końcu Martyna Czerniańska, także wydaje mi się, że jeśli zdrowotnie to wszystko, mogą być to dobre mistrzostwa.
10: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy polskie siatkarki rozegrają jutro o 18:00 z Węgierkami. Na koniec jeszcze o tym, że powody do świętowania ma Robert Lewandowski i to nie z tytułu ostatnio zdobytych bramek w Chicago Fire, ale dziś najlepszy polski napastnik, kapitan reprezentacji Polski, celebruje swoje urodziny. W tym roku Lewy skończył 38 lat. Dlatego piłkarskie środowisko składa ukłony m.in. kluby, w których niegdyś się grał, a także oficjalny profil plebiscytu Złotej Piłki. I tu w sieci natychmiast wybuchła burza. Część kibiców od razu przypomniała sobie kontrowersyjne wydarzenia, gdzie Lewandowski nie otrzymał nagrody w plebiscycie magazynu France Football, mimo statuetki FIFA, The Best i otrzymania tytułu piłkarza roku 2020 od UEFA. Gala Złotej Piłki została wtedy odwołana, a Lewandowski był głównym kandydatem do zdobycia tytułu.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Niespokojne godziny przed nami. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia o burzach z intensywnymi opadami. Miejscami może spaść do 70 litrów na metr kwadratowy. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed 16:30. Burze możliwe również jutro, ale będzie już spokojniej. Termometry pokażą od 19-20 stopni na północy i zachodzie, przez 22 na północnym wschodzie oraz w centrum do 25 na południowym wschodzie.
9: Sponsorem audycji było
0: Tu Radio Dźwięk.
13: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczynamy od autostrady A4, bo korki utrzymują się pomiędzy Łanami a Chechłem. Powodem są prace drogowe prowadzone na jezdni w stronę Opola. A4 przeciążona jest także w Katowicach w stronę Krakowa i w Mysłowicach w rejonie węzła Brzęczkowice. W Mysłowicach przed bramkami z kolei mamy korki i to po obu stronach. Podróżujący drogą krajową 94 spowolniony mają przejazd sosnowieckim odcinkiem w stronę Dąbrowy Górniczej i w Będzinie przy Centrum Urazowym w stronę Częstochowy. Mamy też sygnały z 94 z Bytomia. W rejonie skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego doszło do stłuczki. Będziemy ustalać szczegóły tego zdarzenia. Ruch w tym miejscu jest spowolniony. Autostrada A1 mocno zakorkowana jest pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. To w miejscu prowadzonych prac drogowych. Mamy też informację od kierowców, że korkuje się zjazd z trasy S1 na autostradę A1 od strony Podwarpia. W Tarnowskich Górach spowolniony jest przejazd drogą 78 i trasą numer 11. Jedenastka korkuje się też nieco dalej, bo w Tworogu. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na trasie 46 i na pobliskiej drodze 492. Na południu spore kłopoty mamy na trasie S1, gdzie korki mamy w kilku miejscach, bo w kilku miejscach pracują drogowcy. Tak jest w Bielsku Białej na pasach w kierunku Żywca, a także pomiędzy Przybędzą a Wieprzem po obu stronach. Nieco mniejsze kolejki samochodów ustawiają się także w Lalikach, też na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Coraz większy ruch mamy też na drodze 491 pomiędzy Ustroniem i Wisłą i w centrum Wisły też spodziewajmy się korków i też na pasach w obie strony. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a przekażemy je w kolejnym raporcie, a ten w Radiu Katowice za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

cicho, w spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie?

Bruklińska Rada Żydów.

0: Jest 17. Nadciągają nawałnice z ulewnym deszczem. Wydano właśnie ostrzeżenia hydrologiczne, a to oznacza, że w nocy możliwe są podtopienia. Kilka lat więzienia grozi 48-latce, która w Porębie koło Zawiercia uderzyła urzędniczkę, znieważyła i kierowała groźby. O tej sprawie powiemy więcej za chwilę. W Lelowie rozpoczyna się natomiast Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej, któremu patronuje Radio Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed gwałtowną pogodą. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły na telefony mieszkańców 15 województw, w tym także województwa śląskiego. W tym regionie ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 23:00. O tym, co przyniesie pogoda, powie Maciej Szefer.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
2: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
3: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
2: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed wzrostami poziomu wód i lokalnymi podtopieniami. Może do nich dochodzić także w województwie śląskim. Część parku imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu czasowo zamknięto dla odwiedzających. Niedostępne są tereny Mini Zoo, Tężnia Solankowa i Dino Park. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa po czwartkowej nawałnicy. Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych prowadzą bowiem przegląd drzewostanu i usuwają powalone drzewa oraz połamane konary. Miasto apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na zamknięty obszar i stosowanie się do oznaczeń na miejscu. Policjanci z Zawiercia zatrzymali tymczasem kobietę, która w środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie uderzyła urzędniczkę. 48-latka najpierw znieważyła kobietę przez telefon, a pół godziny później przyszła do placówki i weszła do pokoju poszkodowanej, relacjonuje komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej komendy.
4: Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka także groziła kobiecie, była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa, które na nim leżały. Do pomieszczenia weszły w tym czasie dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić całą sytuację. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, była trzeźwa, trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
0: Mieszkanka Poręby usłyszała zarzuty i przyznała się do winy. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności, tyle samo za kierowanie gróźb karalnych.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Lelowie rozpoczyna się właśnie Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej, czyli Święto Ciulimu i Czulentu. Będą to 3 dni spotkań z muzyką, historią, tradycją i dziedzictwem Lelowa. Wszystko okraszone będzie tradycyjną kuchnią, zapewnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, Eliza Kwiatkowska.
5: Ciulim to potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej czulencie. Obie te potrawy są potrawami jednogarnkowymi, wypiekanymi przez kilka godzin w piecu. Ciulim jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa już od wielu, wielu lat. Trudno mówić o smakach, natomiast każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie.
0: Festiwal rozpoczyna się w Gminnym Ośrodku Kultury wernisażem wystawy i projekcją filmu, a jutro i w niedzielę wszystkie atrakcje zaplanowano na lokalnym stadionie. Święto Ciulimu i Czulentu patronuje Radio Katowice. Po południu i wieczorem zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a w nocy, tak jak już usłyszeliśmy, gwałtowne burze. Jest ciepło, wciąż termometry wskazują do 26-27 stopni Celsjusza, ciśnienie natomiast spada i teraz wynosi 1008 hektopaskali.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: o tym, co na drogach. Gabriela Kaczyńska.
8: Drogowy raport zaczynamy od tragicznego zdarzenia w Orzeszu. Na skrzyżowaniu ulicy Żorskiej z ulicą Szkolną doszło do wypadku z udziałem motocyklisty, który zginął na miejscu. Na miejscu są odpowiednie służby, skrzyżowanie jest częściowo przyblokowane i tam tworzą się korki. Spore korki jeszcze utrzymują się na autostradzie A4 pomiędzy Rudzińcem a Chechłem w stronę Wrocławia. Tam, przypomnę, trwają prace drogowe, stąd te kłopoty. Na autostradzie A1 kłopotliwy jest przejazd pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Tam drogowcy zajmują część jezdni w kierunku Pyrzowic. Cały czas korkuje się też pobliski zjazd z trasy S1 w Mierzęcicach na autostradę A1 od strony Podwarpia. Na południu dokuczliwy jest przejazd S1. Korki mamy w kilku miejscach. Jeden w Bielsku-Białej w stronę Żywca, drugi pomiędzy Wieprzem a Przybędzą w obu kierunkach, a trzeci, ale już chwilowy, w Lalikach. Tam też prowadzone są prace drogowe. Cały czas zakorkowany jest dojazd do Żywca od zjazdu z trasy S1 i ulicą Wesołą. Powodem jest duży ruch. Podobnie zresztą jest w Wiśle w centrum miasta. Tam też mamy korki. Na Jurze spory korek mamy w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Na północy niewielki korek jeszcze utrzymuje się w miejscu prac budowlanych w Blachowni na drodze krajowej 46. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
7: A teraz czas na skrót informacji Radia Katowice. Łukasz Łaskawiec.
0: Lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarzuty popełnienia 4 przestępstw. Sprawy dotyczą m.in. kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dziś wieczorem, w nocy i jutro. Alert wysłano do mieszkańców 15 województw, w tym także województwa śląskiego. Do 15 lat więzienia za pseudomedyczne praktyki, które doprowadziły do śmierci pacjenta. To jedna z propozycji zawartych w prezydenckim projekcie tzw. Lex Szarlatan, który opublikowano na stronie internetowej Głowy Państwa. Prezydencki projekt określa wysokość kar za nakłanianie do niepodjęcia albo zaprzestania postępowania leczniczego lub diagnostycznego zleconego przez uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny. Air Arabia od 17 grudnia uruchomi bezpośrednie połączenie między Katowice Airport a Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rejsy będą odbywać się 4 razy w tygodniu. Szardża jest węzłem przesiadkowym, z którego można kontynuować podróż m.in. do Tajlandii, Indii, na Sri Lankę i Malediwy.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Trójka. Piątek, 21 sierpnia, minęła 17. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
10: Groźne burze nad Polską z ulewami i gradem. Najmocniej popada od Wrocławia po Olsztyn. Więcej pieniędzy na zdrowie o 17 milionów. Środki znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Koalicja chętnych zbierze się w poniedziałek w Paryżu w 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Niemal cała Polska objęta alertami przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw oprócz zachodniopomorskiego.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
2: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
3: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
2: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: O 17 milionów złotych więcej pójdzie w przyszłym roku z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Wiceprezes NFZ Jakub Szulc wyjaśnia, że wynika to z tzw. ustawy nakładowej.
11: czyli ze zobowiązania, że państwo polskie będzie finansować ochronę zdrowia ze wzrastającym współczynnikiem w stosunku do produktu krajowego brutto. W roku 2027 ten współczynnik ma osiągnąć 7%, czyli wartość docelową, czyli 7% produktu krajowego brutto będziemy przeznaczać na zdrowie i te pieniądze co roku są większe.
10: Dotychczas w tym roku z budżetu państwa spłynęły do NFZ-u 33 miliardy złotych. Kolejna zmiana polskich strażaków wróciła z Hiszpanii. Podkreślają, że największym wyzwaniem podczas walki z pożarami lasów nie była wysoka temperatura czy brak opadów, a ukształtowanie terenu. Praca w Hiszpanii była trudniejsza niż misje w Grecji, Francji czy Szwecji, mówi dowódca operacyjny zespołu Alfa Waldemar Wielgosz.
12: Topografia i to, co myślę, że mi na długo zostanie w pamięci, to właśnie ukształtowanie terenu. Teren, w którym mieliśmy okazję działać i który okazał się bardzo, bardzo trudnym i wymagającym dla nas terenem podczas tych pożarów. No i zastaliśmy oczywiście też pożary. Pożary w różnej fazie, pożary aktywne, jak i pożary już, które były zlokalizowane, nie rozprzestrzeniały się, natomiast cały czas miały potencjał, żeby móc się wznowić.
10: Do Hiszpanii dojechała już trzecia zmiana strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów. Pozostanie tam do końca miesiąca. Pałac Elizejski zapowiada spotkanie tzw. koalicji chętnych. Odbędzie się ono w poniedziałek w Paryżu. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
13: Spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
10: Przejechał niemal całą Polskę, by na urlopie w Zakopanem uratować jelenia. Turysta spod Ostródy wyręczył małopolskie służby, które nie zajęły się zwierzęciem, błąkającym się z zaplątanym w poroże plecakiem. Pan Mariusz Borowski wraz z synem natknęli się na jelenia na szlaku.
14: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki, jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale wiedziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobi. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
10: Turysta pożyczył nożyczki, rozciął paski i oswobodził jelenia. Jego postawa zachwyciła obrońców praw zwierząt, którzy jednocześnie ostro krytykują bierność zakopiańskich służb, mówi Sylwia Śliwa, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z oddziału w Krynicy Morskiej.
15: Panowie pomogli zwierzęciu, no i uratowali go, natomiast nie zrobili tego mieszkańcy Zakopanego. I to jest skandal na skalę kraju, ponieważ służby w Małopolsce nie działają dla zwierząt.
10: Zaplątany plecak stwarzał śmiertelne zagrożenie. Jeleń mógł utknąć w zaroślach, zginąć z głodu lub wpaść w ręce kłusowników. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
17: 31 minut, tyle trwał mecz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Cincinnati reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Polka po meczu przyznała, że była to wymagająca sytuacja.
18: Trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam. Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagrała w normalnym poziomie komfortu.
17: Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Czas na piątą okrojoną kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy z powodu zaangażowania klubów w eliminację europejskich pucharów przełożono. Szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Kibiców na początek czekają derby Krakowia. Krakowia zagra z Wieczystą. Tydzień temu zespół Pasów odniósł przekonujące zwycięstwo nad Rakowem i strzelił pierwsze gole w nowym sezonie Ekstraklasy po dwóch bezbramkowych remisach. Autorem jednej z bramek był Dominik Piła, który w swojej karierze miał już doświadczenie z derbami jako piłkarz Lecha.
19: z derbów Trójmiasta i to są dobre doświadczenia, bo w pierwszej lidze graliśmy z Arką, jeśli chodzi o derby, więc na wyjeździe przegraliśmy 1-0, u siebie wygraliśmy, ale to był taki szczególny mecz, bo wtedy przypieczętowaliśmy, myślę, awans do Ekstraklasy, więc fajnie wspominam te derbowe mecze.
17: Z kolei Wieczysta przed tygodniem odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w ogóle na najwyższym szczeblu. Beniaminek pokonał Piasta Gliwice, derby Krakowa o 20:30. Włoski tenisista Jannik Sinner nie zagra w wielkoszemowym turnieju US Open. Lider światowego rankingu nie zdążył wyleczyć kontuzji kolana. W samym US Open Sinner wygrywał w 2024 roku, a rok później ponownie dotarł do finału.
20: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
16: W prawie całej Polsce możliwe burze z intensywnym deszczem. Dzisiaj wieczorem i w nocy miejscami może spaść do 70-80 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach osiągać 100 km na godzinę. Jutro będzie spokojniej i nieco chłodniej, przeważnie 22-23 stopnie.
20: Sponsorem audycji było Invi.
6: Tu Radio Dźwięk.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zabiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

0: Jest 17. Nadciągają nawałnice z ulewnym deszczem. Wydano właśnie ostrzeżenia hydrologiczne, a to oznacza, że w nocy możliwe są podtopienia. Kilka lat więzienia grozi 48-latce, która w Porębie koło Zawiercia uderzyła urzędniczkę, znieważyła i kierowała groźby. O tej sprawie powiemy więcej za chwilę. W Lelowie rozpoczyna się natomiast Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej, któremu patronuje Radio Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed gwałtowną pogodą. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły na telefony mieszkańców 15 województw, w tym także województwa śląskiego. W tym regionie ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 23:00. O tym, co przyniesie pogoda, powie Maciej Szefer.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
3: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
2: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
3: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
2: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega także przed wzrostami poziomu wód i lokalnymi podtopieniami. Może do nich dochodzić także w województwie śląskim. Część parku imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu czasowo zamknięto dla odwiedzających. Niedostępne są tereny Mini Zoo, Tężnia Solankowa i Dino Park. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa po czwartkowej nawałnicy. Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych prowadzą bowiem przegląd drzewostanu i usuwają powalone drzewa oraz połamane konary. Miasto apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na zamknięty obszar i stosowanie się do oznaczeń na miejscu. Policjanci z Zawiercia zatrzymali tymczasem kobietę, która w środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie uderzyła urzędniczkę. 48-latka najpierw znieważyła kobietę przez telefon, a pół godziny później przyszła do placówki i weszła do pokoju poszkodowanej, relacjonuje komisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej komendy.
4: Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka także groziła kobiecie, była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa, które na nim leżały. Do pomieszczenia weszły w tym czasie dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić całą sytuację. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, była trzeźwa, trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
0: Mieszkanka Poręby usłyszała zarzuty i przyznała się do winy. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności, tyle samo za kierowanie gróźb karalnych.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W Lelowie rozpoczyna się właśnie Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej, czyli Święto Ciulimu i Czulentu. Będą to 3 dni spotkań z muzyką, historią, tradycją i dziedzictwem Lelowa. Wszystko okraszone będzie tradycyjną kuchnią, zapewnia dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, Eliza Kwiatkowska.
5: Ciulim to potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej czulencie. Obie te potrawy są potrawami jednogarnkowymi, wypiekanymi przez kilka godzin w piecu. Ciulim jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa już od wielu, wielu lat. Trudno mówić o smakach, natomiast każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie.
0: Festiwal rozpoczyna się w Gminnym Ośrodku Kultury wernisażem wystawy i projekcją filmu, a jutro i w niedzielę wszystkie atrakcje zaplanowano na lokalnym stadionie. Święto Ciulimu i Czulentu patronuje Radio Katowice. Po południu i wieczorem zachmurzenie w regionie będzie umiarkowane i duże. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a w nocy, tak jak już usłyszeliśmy, gwałtowne burze. Jest ciepło, wciąż termometry wskazują do 26-27 stopni Celsjusza, ciśnienie natomiast spada i teraz wynosi 1008 hektopaskali.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Trójka. Piątek, 21 sierpnia, minęła 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki. Przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
9: Wypadek w Warszawie na trasie S8. Są ranni, trzy pasy w stronę Białegostoku zablokowane. Jest prezydencki projekt ustawy tzw. Lex Szarlatan. W nim propozycje kar za pseudomedyczne praktyki. Raport Polaków, portret własny za 200 tysięcy złotych z błędami językowymi. Sprawą zajmuje się prokuratura. Zderzenie trzech samochodów na warszawskim odcinku drogi ekspresowej S8. Są ranni. Ruch w stronę Białegostoku odbywa się pasem awaryjnym, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do wypadku doszło po godzinie 17 na odcinku od węzła Bemowo do węzła Prymasa Tysiąclecia w pobliżu węzła Lazurowa. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Auta przemieszczają się pasem awaryjnym. Utworzyły się duże korki. Utrudnienia mogą potrwać 2 godziny. Do 15 lat więzienia za pseudomedyczne praktyki, które doprowadziły do śmierci pacjenta. To jedna z propozycji zawartych w prezydenckim projekcie tzw. Lex Szarlatan. Został opublikowany na stronie internetowej Głowy Państwa. Prezydencki projekt określa wysokość kar za nakłanianie do niepodjęcia albo zaprzestania postępowania leczniczego lub diagnostycznego zleconego przez uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny. Propozycja legislacyjna została opublikowana dzień po ogłoszeniu przez prezydenta decyzji w sprawie rządowej nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura przyjrzy się raportowi Polaków portret własny. Chodzi o dokument w założeniu mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z licznymi błędami językowymi zbliżonymi do halucynacji programów sztucznej inteligencji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem tego raportu.
10: Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości związanych z finansowaniem rządowego raportu pod tytułem Polaków portret własny. Sprawa została zarejestrowana. Na tym etapie mogę potwierdzić, że trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
9: Decyzja, czy podjąć śledztwo, może zapaść do 30 dni. Opracowanie raportu miało kosztować 200 tysięcy złotych. Ministerstwo Sportu zapewniło, że dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Co najmniej 5 osób zginęło, 52 zostały ranne w rosyjskim ataku na największy kompleks handlowy w Krzywym Rogu w Ukrainie, informuje portal Ukrinform. Był to atak dronowy, na miejscu wybuchł pożar. Jak podają lokalne władze, wśród rannych jest 6 dzieci. Podejrzewają też, że liczba ofiar może wzrosnąć. To całkowicie cyniczny i podły czyn Rosjan, oświadczył prezydent Ukrainy. Takie ataki są po prostu aktami terroru. Świat powinien odpowiednio na nie reagować. Rosja musi ponieść realną odpowiedzialność, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Sam pochodzi z Krzywego Rogu. Narada służb, wojewodów i synoptyków w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ma związek z prognozowanymi silnymi opadami i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alert rozesłano do mieszkańców 15 województw, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
11: Apelujemy przede wszystkim o ostrożność. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane. Samochodów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie parkujmy pod drzewami.
9: Beata Wiączek-Jankowska apeluje też do uczestników imprez planerowych o zachowanie ostrożności.
11: Przed nami weekend, podczas którego w wielu miejscach odbywają się festiwale, koncerty i inne wydarzenia plenerowe. Osoby, które planują w nich uczestniczyć, powinny szczególnie uważnie śledzić prognozy pogody oraz komunikaty organizatorów i służb.
9: Według prognoz Instytutu Meteorologii miejscami może spaść nawet do 100 mm wody.
12: Klimat.
9: 40% generowanej mocy pochodzi z energii odnawialnej, najwięcej ze słońca. W zdecydowanej większości kraju dobra jakość powietrza. W wielu regionach obowiązuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce i Norbert Michalak.
13: Surowe kary po finale piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce. Najdotkliwiej FIFA ukarała Argentyńczyka Leandro Paredesa. Został on zawieszony na 10 meczów, a jego kolega z kadry Nahuel Molina pauzuje przez 7 spotkań, a Thiago Almada przez 1. Kary dotknęły też obóz hiszpański. Członek sztabu Roberto Ayla dostaje 3 mecze zawieszenia, a Gavi 1. Dodatkowo Argentyńska Federacja Piłkarska musi zapłacić 321 tysięcy dolarów grzywny, a na 2 najbliższe mecze domowe Albiceleste z FIFA ograniczy pulę biletów dla kibiców o połowę. Na początek 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Derby. Krakowia zagra z Wieczystą. Tydzień temu zespół Pasów wygrał, a Wieczysta pokonała Piasta Gliwice. Derby Krakowa o 20:30. Z powodu gry w eliminacjach europejskich pucharów przełożono szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Polskie siatkarki gotowe na Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 miastach: tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. W ostatnich latach mistrzowskie tytuły na starym kontynencie zdobywały siatkarki z Turcji, Włoch i Serbii. Zdaniem Aleksandry Jagiełło również tym razem to główne kandydatki do medali.
14: Ta impreza docelowa ma swoje zasady i tutaj jestem święcie przekonana, że nikt nie odpuści. Wszyscy będą grali o te najwyższe cele. Faktycznie Turczynki, Włoszki to jest najwyższa półka i tutaj będzie bardzo trudno, ale to jest sport, uważam, i dopóki się walczy, to wszystko jest możliwe.
13: A pierwszy mecz Mistrzostw Europy polskie siatkarki rozegrają z Węgierkami jutro o 18:00.
8: Noc burzowa i deszczowa, właściwie w całym kraju. Miejscami może spaść do 70, 80, a nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może rozpędzić się do 100 km na godzinę. Jutro pogoda dużo spokojniejsza, będzie też chłodniej, 21-22 stopnie.
15: Trójka.
6: Tu Radio Dźwięk.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co?

0: Minęła 19. Są prokuratorskie zarzuty dla europosła Grzegorza Brauna. Jeden z nich dotyczy kradzieży flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Policjanci z Bytomia przejęli niemal kilogram narkotyków. W serwisie także o kolejnym sukcesie naszej dziennikarki Małgorzaty Lachendro i jej reportażu Pieśń Emilii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła 4 zarzuty Grzegorzowi Braunowi. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej jest podejrzany m.in. o zuchwałą kradzież, zniszczenie mienia i zniesławienie.
2: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
3: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
2: Z kolei zniesławienie dotyczyło akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
3: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
2: Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a za zniesławienie do roku więzienia. Grzegorz Braun odmówił składania wyjaśnień. Na kolejne przesłuchanie stawi się po zapoznaniu z materiałem dowodowym razem ze swoim obrońcą.
0: A tym tematem zajął się Michał Makowski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Blisko kilogram narkotyków przejęli policjanci z Bytomia. Kryminalni wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się w czasie przeszukania lokalu, w którym znaleźli oni różnego rodzaju substancje, w tym 120 tabletek ekstazy, mówi podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
4: W tej sprawie zatrzymany został 34-letni mieszkaniec Bytomia. Decyzją sądu został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego.
0: Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia. Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim zostanie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już stosowne umowy z wykonawcą remontu gierkówki pomiędzy Koziegłowami a Markowicami. To ponad 5-kilometrowy odcinek trasy, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
5: W ramach zadania przebudujemy nawierzchnię drogi i dostosujemy ją do nośności 11,5 ton na oś. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zatoki autobusowe i pobocza, a także powstaną nowe chodniki, oświetlenie i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
0: Prace na tym odcinku drogi krajowej nr 91, których wartość to ponad 90 milionów złotych, powinny dobiec końca w 2028 roku. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro znalazł się w finale 3. edycji ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy imienia Ireny Linkiewicz Po prostu człowiek. Reportaż Pieśń Emilii opowiada historię matki, która mierzy się z żałobą i traumą po utracie nienarodzonego dziecka. Wsparcie odnajduje we wspólnocie bytomskiego kolektywu śpiewaczego. Reportaż powstał w studiu reportażu i dokumenty Polskiego Radia w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Zwycięski reportaż zostanie wyłoniony 8 września w trakcie uroczystej gali finałowej konkursu w Zielonej Górze. Zdaniem meteorologów przed nami noc z burzami, początkowo możliwy także grad, temperatura minimalna od 14 do 16 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dymisja pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Do sądu trafi wniosek o przesłuchanie premiera w sprawie Marcina Romanowskiego. Legendarna piłka, którą Diego Maradona zdobył gola na mundialu w 1986 roku na aukcji w Dallas. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Media dotarły do jej raportu z ubiegłego roku o strategii marki. Podejrzewano wykorzystanie AI. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, podały, że był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przepisów. Kopię dokumentu chce dostać prokuratura. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego chce, by sąd przesłuchał premiera Donalda Tuska w charakterze świadka. Składa wniosek w tej sprawie, potwierdza rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszak.
6: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań w charakterze świadka prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska, także z wydruków materiałów prasowych z wypowiedziami pana premiera, a także o zwrócenie się o informacje do służb co do miejsca pobytu ściganego.
7: Prawnik byłego wiceministra w rządzie PiS-u zapowiedział wniosek po tym, jak premier powiedział, że na 99% Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. W ubiegłym tygodniu do sądu w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o listy żelazne. Dokument był wysłany z Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Był wiceminister jest poszukiwany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nawet 20 lat więzienia grozi 23-latkowi, który planował zamach na polskich polityków. Mieszkańca województwa lubelskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Trafił do aresztu.
8: 23-latek apelował w internecie o wyeliminowanie wielu osób z polskiej polityki i pytał o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
9: Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
8: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek powiedział w Polskim Radiu, że w tym przypadku zastosowano specjalne przepisy antyterrorystyczne. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: O 17 miliardów złotych więcej rząd przeznaczy w przyszłym roku z budżetu na ochronę zdrowia. Wiceprezes NFZ wyjaśnił, że taka suma wynika z tzw. ustawy nakładowej, czyli zapisów prawa, zgodnie z którymi na zdrowie będzie przeznaczonych 7% PKB. To jest o 17 miliardów więcej niż na początku obecnego roku. Jakub Schulz przyznał, że w związku z kilkunastomiliardowym deficytem w tym roku, w przyszłym roku również potrzebne będą dodatkowe dotacje z budżetu.
10: Dotychczas mamy sytuację taką, że mimo tego, że mówimy, że otwieramy rok finansowy z niedoborem środków, to te środki w ciągu roku są uzupełniane i pewnie podobnie, no bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej. W związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
7: Dotychczas w tym roku z budżetu państwa spłynęły do NFZ 33 miliardy złotych. Legendarna piłka, którą Diego Maradona zdobył gola słynną ręką Boga podczas mundialu w 1986 roku, trafiła na licytację w Dallas. Finał aukcji planowany jest w ten weekend. Przewiduje się, że piłka może osiągnąć cenę nawet 10 milionów dolarów.
11: Diego Maradona uderzył piłkę ręką, pokonując angielskiego bramkarza Petera Shiltona, zdobywając kontrowersyjną bramkę otwierającą wynik meczu słynną ręką Boga. W tym samym spotkaniu wygranym 2-1 strzelił również legendarną bramkę stulecia. To historia wydarzeń z czerwca 1986 roku z Mistrzostw Świata w Meksyku.
12: And the goal is given. What point was he offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
11: Przez 36 lat piłka znajdowała się w posiadaniu sędziego meczu, Tunezyjczyka Alego Bin Nassera, któremu Maradona podarował ją po zakończeniu spotkania. Wcześniej, w 2022 roku, została sprzedana na aukcji za blisko 2,5 miliona dolarów. Dom aukcyjny w Dallas prognozuje, że podczas niedzielnego finału licytacji futbolówka ma szansę stać się najdroższym piłkarskim przedmiotem w historii, a już jest najsłynniejszą piłką w dziejach sportu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sobota w większości kraju z deszczem i burzami, najmocniej popada na północnym wschodzie. Jutro chłodniej, od 17 stopni na wybrzeżu, 21 będzie w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
13: Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 20. Intensywne burze spodziewane są niemal w całym kraju. Alertem objęto 15 województw, w tym także śląskie. Na 4 lata więzienia został skazany mieszkaniec Katowic, który ukradł infrastrukturę kolejową oraz odczepił wagon pociągu. Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy mogą zgłosić się do udziału w akcji Zagłębie za pół ceny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia będą obowiązywać wieczorem, w nocy i jutro. Beata Wiączek-Jankowska z RCB wyjaśnia, że alert został wysłany do mieszkańców 15 województw.
2: Apelujemy przede wszystkim o ostrożność. Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane. Samochodów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie parkujmy pod drzewami.
0: W województwie śląskim ostrzeżenie IMGW będzie obowiązywać od godziny 23 do 4 rano.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Na 4 lata więzienia został skazany mieszkaniec Katowic, który ukradł infrastrukturę kolejową oraz odczepił wagon pociągu. Wyrok zapadł na początku sierpnia, dziś poinformowała o nim prokuratura okręgowa w Katowicach. Przypomnijmy, 40-latek we wrześniu ubiegłego roku włamał się do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacji wideo i ukradł z niej elementy zasilania. Odczepił też i pozostawił na torach ostatni wagon pociągu towarowego. 2 miesiące później ukradł baterie i zasilacze ze skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ulicy Hetmańskiej w Katowicach. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Rejonowego Katowice Zachód na początku kwietnia, mówi prokurator Aleksander Duda.
3: Zarzucono mu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieży z włamaniem. W trakcie śledztwa podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i wskazał, że celem jego działań było dokonywanie kradzieży. Sąd Rejonowy Katowice Zachód w Katowicach wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wydany na początku sierpnia wyrok został uznany przez prokuraturę okręgową w Katowicach za słuszny.
0: Sąd zobowiązał oskarżonego do pokrycia szkód finansowych, które oszacowano na 45 tysięcy złotych. Wspólna akcja będzińskiej policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Służby przejęły blisko 85 tysięcy nielegalnych papierosów. Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku 49-letniego mieszkańca Będzina, który handlował wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. Do zatrzymania doszło w dzielnicy Grodziec chwilę po tym, jak mężczyzna sprzedał część towaru. Podczas przeszukania samochodu oraz zajmowanych przez niego pomieszczeń śledczy zabezpieczyli nie tylko papierosy, ale także marihuanę oraz 50 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zatrzymano na poczet przyszłych kar. 49-latek usłyszał 2 zarzuty paserstwa akcyzowego oraz posiadania środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Jeszcze tylko dziś przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i usługowej mogą zgłosić się do udziału w kolejnej, 15. już edycji akcji Zagłębie za pół ceny. Ma ona na celu wsparcie lokalnych firm, a także zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście. Zasada przedsięwzięcia jest prosta. Uczestnicy obniżają o połowę cen wybranych usług i produktów, a miasta Zagłębia dbają o promocję. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach Sosnowieckiego Magistratu. Akcja Zagłębie za pół ceny odbędzie się w pierwszy weekend września. Zdaniem meteorologów przed nami ciepła noc, będą jednak występować burze. Jutro także może zagrzmieć, zwłaszcza po południu, a na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wzrosła liczba zabitych i rannych po ataku na ukraiński Krzywy Róg. Rosyjskie drony uderzyły w kompleks handlowy. Alert przed burzami wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia obowiązują niemal w całym kraju. Policja sprawdza doniesienia o pumie, której prawdopodobnie nie było. Zdjęcie z Dolnego Śląska mogło zostać zmanipulowane. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na największy kompleks handlowy w Krzywym Rogu w Ukrainie. Poinformował o tym gubernator obwodu Dniepropetrowskiego. Rannych zostało 121 osób, w tym ponad 20 dzieci. Był to atak dronowy. Na miejscu wybuchł pożar. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dzisiaj wieczorem, w nocy i jutro.
4: Gwałtowne burze, silny wiatr i bardzo intensywne opady mogą występować na większości terenów Polski. Dlatego należy zachować wyjątkowe środki ostrożności, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
2: Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
4: Opady mogą być bardzo intensywne, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
6: Kluczowa będzie jednak nie tylko całkowita suma, ale przede wszystkim natężenie opadów w krótkim czasie, od kilku do kilkudziesięciu minut. To właśnie opady nawalne mogą prowadzić do gwałtownych podtopień i zalań.
4: Miejscami może spaść nawet do 100 mm wody. Witold Banach, Polskie Radio.
5: A w związku z silnymi opadami obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed wzrostami stanów wody w rzekach i potokach. Policjanci ze Świdnicy nie potwierdzili, że opublikowane w sieci zdjęcie pumy zostało wykonane w miejscu, które wcześniej wskazywało nadleśnictwo. Do tej pory przesłuchano dwie osoby, w tym mężczyznę, którego zdjęcie postawiło na nogi służby w trzech powiatach.
7: Na ten moment możemy przekazać, że wstępne czynności wykonane przez policjantów ze Świdnicy w sprawie publikacji zdjęcia z pumą nie potwierdziły tego, aby opublikowany w sieci materiał zdjęciowy pochodził ze wskazanego wcześniej miejsca oraz źródła. Czynności te jeszcze nie zostały zakończone.
5: Mówiła Magdalena Ząbek z policji. Sprawa rzekomej pumy postawiła na nogi służby w trzech dolnośląskich powiatach: kłodzkim, świdnickim i wałbrzyskim. Zwoływano sztaby kryzysowe, przeszukiwano lasy i sprawdzano kolejne zgłoszenia mieszkańców. Wczoraj nadleśnictwo Świdnica przyznało, że zdjęcie, które opublikowało, było fałszywe. Policja zatrzymała jedną osobę po ataku, do którego doszło po południu w liceum w małym miasteczku Fagerstad w środkowej Szwecji. Do szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz. Wiadomo, że ciężko ranił dwóch nastoletnich chłopców, a także trzecią osobę. Jedna osoba została zatrzymana, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Wcześniej lokalne media podawały, że napastnik został postrzelony przez policję w nogę. Szkoła, w której doszło do ataku, właśnie wznowiła zajęcia po wakacjach. Pentagon podał, że od początku wojny z Iranem rannych zostało ponad 750 amerykańskich żołnierzy. Zginęło co najmniej 18. Największe straty poniosły wojska lądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji rannych, a także opóźnienia z aktualizowaniem bazy danych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy, jak mówiliśmy, zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia, poza tym opady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie, także burze z ulewnym deszczem. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, przez 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
9: Autopromocja.
10: I tak śmiejemy się.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Kilka lat więzienia grozi 48-latce, która w porębie koło Zawiercia uderzyła urzędniczkę MOPS-u. 9 nowych autobusów elektrycznych trafi do przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej w Świerklańcu. W serwisie powiemy także o festiwalu w Lelowie, który łączy kultury polską i żydowską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zawierciańscy policjanci zatrzymali kobietę, która w środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie uderzyła jedną z pracownic. 48-latka najpierw znieważyła kobietę przez telefon, a pół godziny później przyszła do placówki i weszła do pokoju, w którym pracowała urzędniczka, mówi komisarz Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
2: Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka także groziła kobiecie, była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa, które na nim leżały. Do pomieszczenia weszły w tym czasie dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić całą sytuację. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, była trzeźwa, trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
0: Wczoraj mieszkanka Poręby usłyszała zarzuty, do których się przyznała. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia. Tyle samo za kierowanie gróźb karalnych. 9 nowych autobusów elektrycznych trafi do przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej w Świerklańcu. Pojazdy zostaną zakupione wraz z infrastrukturą do ładowania. Dziś podpisano umowę na ich dostawę. Mieszkańcy będą mogli je zobaczyć na drogach już w pierwszym kwartale przyszłego roku. To kolejny krok w stronę przyjaznego środowisku regionu, podkreśla członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun.
3: Cieszy fakt, że te autobusy, które trafią niebawem na ulice śląskich miast, są to oczywiście autobusy niskoemisyjne. To też istotny element w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim bez wątpienia jest zabezpieczenie czystego powietrza w naszym województwie, w Górnośląsko-Zagłębskiej Metropolii.
0: Całkowity koszt inwestycji wyniesie 28 milionów złotych. Znaczna część zostanie dofinansowana ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wernisażem wystawy fotografii Arkadiusza Ławrywiańca Hasydzi w Lelowie rozpoczął się dziś 23. Festiwal Święto Ciulimu Czulentu Lelowskie Spotkania Kultur. To wydarzenie łączące kulturę polską i żydowską, muzykę, sztukę, lokalne dziedzictwo oraz charakterystyczne dla Lelowa potrawy. Zdjęcia prezentowane na wystawie powstawały przez 15 lat podczas kolejnych wizyt Hasydów w Lelowie na grobie cadyka Dawida Bidermana, informuje autor zdjęć.
4: Teraz takim dużym spokojem fotografuję, ponieważ już wiem, że mam zgromadzony ten materiał i właśnie bardziej poszukuję takich sytuacji, których wcześniej nie udało mi się zauważyć i sfotografować. Na przykład było przeniesienie zwojów Tory przez rabina Aarona Bidermana i tego wcześniej nigdy nie zauważyłem, nigdy tego wcześniej nie sfotografowałem. Dopiero 2 lata temu udało mi się to zrobić.
0: Wystawa prezentowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury, w którym dziś w ramach festiwalu zaprezentowano także film o społeczności hasyckiej Oczy Szeroko Otwarte. Natomiast jutro i w niedzielę odbędą się koncerty. Będzie można także spróbować tradycyjnego ciulimu i czulentu. Wodzisław Śląski pozyskał 1 000 000 złotych dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 7. Przy ulicy 26 marca powstanie obiekt o sztucznej nawierzchni oraz bieżnia ze skocznią do skoku w dal. Zaplanowano również przebudowę chodników, wykonanie nowych skarb i przekładkę części kanalizacji oraz budowę odwodnienia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Jeśli radni zabezpieczą w budżecie środki na wkład własny, prace zostaną zrealizowane do października przyszłego roku. Noc w regionie z burzami. Alert IMGW będzie obowiązywać od 23 do 4. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem i także burzami. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed ulewami i alarmy o możliwych podtopieniach. Na Dolnym Śląsku samorządy przygotowują się na niespokojną noc. Odchodzi pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki polskiej. Podała się do dymisji po publikacji raportu, który mógł powstać przy wsparciu sztucznej inteligencji. Odwet za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu, zapowiada ukraiński prezydent. Samorządy z Dolnego Śląska wydają alarmy przeciwpowodziowe. Drugi stopień zagrożeń meteorologicznych dotyczących intensywnych opadów deszczu i burz obowiązuje w niemal całej Polsce z wyjątkiem północnego zachodu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Stany ostrzegawcze mają być przekroczone na południowym zachodzie kraju w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat.
5: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
7: Dlatego gmina leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
5: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
7: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak należy w tym czasie postępować.
8: Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Wzmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
6: Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe wskazujące na udział sztucznej inteligencji w jego tworzeniu. Raport kosztował 200 tysięcy złotych.
9: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
10: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
9: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
10: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
9: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
10: błyskawicznej dymisji tej pani,
9: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
11: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
9: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada bezwzględny odwet za rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu. Doszło do ataku kilku rosyjskich dronów celnych, okrutnych, jeden po drugim, podkreślał w cowieczornym wystąpieniu.
12: No zaraz wiadomo, że...
6: W tej chwili wiadomo, że zginęło 14 osób. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. Ponad 100 osób zostało rannych, 11 z nich to dzieci. Zbierane są informacje o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, to po prostu zwierzęta. Na pewno zareagujemy. Ważne jest, aby zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić życie. Ważne, aby świat nie milczał w tej sprawie. Musi nastąpić koniec tej rosyjskiej wojny i konieczne jest, aby świat nam w tym pomógł. Wieczorem napłynęły informacje o kolejnym rosyjskim ataku, tym razem w obwodzie mikołajowskim. Zginęły tam 4 osoby, w tym 3 dzieci. W rejonie ataku doszło do pożaru, m.in. sklepu, apteki i poczty. Blisko 400 km biegiem po Warmii i Mazurach. Amatorski biegacz długodystansowy Michał Blajer spod Bisztynka na Warmii rozpoczął ekstremalny bieg dla chorych dzieci. Wystartował spod Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
13: Zdecydował się przebiec 381 km. Biegnie celem zbiórki na dzieci, które są w oddziale hematologii w Szpitalu Wojewódzkim. Transmitować będzie swój bieg na żywo. Zachęca do tego, żeby biec z nim. Zachęca do tego, żeby ludzie wpłacali pieniążki na konto szpitala dla tych dzieci, które potrzebują wsparcia. Po zakończeniu trasy ślad GPS-u na mapie pokaże kształt serca.
6: A całość trasy zostanie pokonana bez snu, zapowiadał Jacek Jasiukiewicz z organizacji Pozytywni Dobre Miasto. Michał Blajer zachęca do kibicowania mu na trasie około 22.30, 23.00. Spodziewany jest w Bisztynku.
14: Klimat.
6: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niemal w całej Polsce obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Dla Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia 2 stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport i Norbert Michalak.
15: pierwszym meczu piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Derby Krakowa. Od 34 minut trwa mecz Krakowi z Wieczystą. Beniaminek prowadzi 1-0. Gola strzelił Mateusz Wieteska. Z powodu zaangażowania klubów w eliminację europejskich pucharów przełożono szlagierowe spotkania Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok oraz Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. W żużlowej Ekstralidze nie było niespodzianki. Betard Sparta Wrocław wygrała na własnym obiekcie z Włókniarzem Częstochowa 27-21. Ze względu na gwałtowne załamanie pogody spotkanie zostało zakończone wcześniej. Ostatecznie Sparta przypieczętowała triumf w rundzie zasadniczej i zgarnęła cenne punkty bonusowe. Polskie siatkarki jutro rozegrają pierwszy mecz w Mistrzostwach Europy. W sobotę w Stambule zmierzą się z Węgierkami. Środkowa Maja Koput cieszy się, że po kilkumiesięcznych przygotowaniach wreszcie nadszedł moment sprawdzianu formy w najważniejszej imprezie sezonu.
16: Emocje takie pozytywne. Czuję, że to będzie nasz turniej. Mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać, bo jestem raczej taka, że się trzymam tych wszystkich założeń, ale no bardzo się ekscytuję już meczem i tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby no zagrać i pokazać, na co nas stać.
15: Początek meczu z Węgierkami jutro o 18, a już siatkarki reprezentacji Turcji pokonały Łotwę 3-0.
6: W nocy zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia, na południu i w centrum oraz na wschodzie burze z ulewami. Jutro na termometrach przeważnie od 18 do 21 stopni i pochmurno.
17: Autopromocja.
18: Tu Radio Dźwięk.

To chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji. Jak już

0: minęła 21. Kilka lat więzienia grozi 48-latce, która w porębie koło Zawiercia uderzyła urzędniczkę MOPS-u. 9 nowych autobusów elektrycznych trafi do przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej w Świerklańcu. W serwisie powiemy także o festiwalu w Lelowie, który łączy kultury polską i żydowską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zawierciańscy policjanci zatrzymali kobietę, która w środę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie uderzyła jedną z pracownic. 48-latka najpierw znieważyła kobietę przez telefon, a pół godziny później przyszła do placówki i weszła do pokoju, w którym pracowała urzędniczka, mówi komisarz Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
2: Podopieczna MOPS-u znieważyła urzędniczkę i uderzyła ją w twarz otwartą dłonią. 48-latka także groziła kobiecie, była agresywna i zrzuciła z biurka dokumenty i laptopa, które na nim leżały. Do pomieszczenia weszły w tym czasie dwie inne pracownice, które próbowały uspokoić całą sytuację. Kobieta została zatrzymana przez policjantów, była trzeźwa, trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
0: Wczoraj mieszkanka Poręby usłyszała zarzuty, do których się przyznała. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia. Tyle samo za kierowanie gróźb karalnych. 9 nowych autobusów elektrycznych trafi do przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej w Świerklańcu. Pojazdy zostaną zakupione wraz z infrastrukturą do ładowania. Dziś podpisano umowę na ich dostawę. Mieszkańcy będą mogli je zobaczyć na drogach już w pierwszym kwartale przyszłego roku. To kolejny krok w stronę przyjaznego środowisku regionu, podkreśla członek zarządu województwa śląskiego Waldemar Bojarun.
3: Cieszy fakt, że te autobusy, które trafią niebawem na ulice śląskich miast, są to oczywiście autobusy niskoemisyjne. To też istotny element w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim bez wątpienia jest zabezpieczenie czystego powietrza w naszym województwie, w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
0: Całkowity koszt inwestycji wyniesie 28 milionów złotych. Znaczna część zostanie dofinansowana ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wernisażem wystawy fotografii Arkadiusza Ławrywiańca Hasydzi w Lelowie rozpoczął się dziś 23. Festiwal Święto Ciulimu Czulentu Lelowskie Spotkania Kultur. To wydarzenie łączące kulturę polską i żydowską, muzykę, sztukę, lokalne dziedzictwo oraz charakterystyczne dla Lelowa potrawy. Zdjęcia prezentowane na wystawie powstawały przez 15 lat podczas kolejnych wizyt Hasydów w Lelowie na grobie cadyka Dawida Bidermana, informuje autor zdjęć.
4: Teraz takim dużym spokojem fotografuję, ponieważ już wiem, że mam zgromadzony ten materiał i właśnie bardziej poszukuję takich sytuacji, których wcześniej nie udało mi się zauważyć i sfotografować. Na przykład było przeniesienie zwojów Tory przez rabina Aarona Bidermana i tego wcześniej nigdy nie zauważyłem, nigdy tego wcześniej nie sfotografowałem. Dopiero 2 lata temu udało mi się to zrobić.
0: Wystawa prezentowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury, w którym dziś w ramach festiwalu zaprezentowano także film o społeczności hasyckiej Oczy Szeroko Otwarte. Natomiast jutro i w niedzielę odbędą się koncerty. Będzie można także spróbować tradycyjnego ciulimu i czulentu. Wodzisław Śląski pozyskał 1 000 000 złotych dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 7. Przy ulicy 26 marca powstanie obiekt o sztucznej nawierzchni oraz bieżnia ze skocznią do skoku w dal. Zaplanowano również przebudowę chodników, wykonanie nowych skarb i przekładkę części kanalizacji oraz budowę odwodnienia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Jeśli radni zabezpieczą w budżecie środki na wkład własny, prace zostaną zrealizowane do października przyszłego roku. Noc w regionie z burzami. Alert IMGW będzie obowiązywać od 23 do 4. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem i także burzami. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Front z ulewami od strony Czech wchodzi nad Dolny Śląsk. W niektórych gminach wydano alarmy przeciwpowodziowe. To konsekwencje za poniesiony błąd, tak rezygnację pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, komentuje wiceszef MON. Brakuje krwi w województwie łódzkim. Centrum Krwiodawstwa apeluje o wsparcie. Od strony Czech nad Dolny Śląsk wchodzi front, który przynosi coraz silniejsze opady deszczu. W związku z prognozowanym gwałtownym wzrostem poziomu wody, alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w gminie Leśna, w gminie Lubań. Mieszkańcy kilku miejscowości zostali wezwani do zabezpieczenia domów, piwnic i samochodów.
5: W Leśnej po południu zebrał się sztab kryzysowy, a od 18 działa całodobowy dyżur Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego. Władze ostrzegają, że intensywny deszcz może doprowadzić do powodzi błyskawicznej, szczególnie na górskich potokach i w miejscach, gdzie wpadają one do kwisy. Mieszkańcy mogą odbierać worki na piasek w Centrum Kryzysowym i w remizach OSP. Samorząd apeluje też o wyniesienie cennych rzeczy z piwnic i garaży oraz przeparkowanie samochodów z terenów położonych przy rzekach i potokach. Podobne ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Kościelnika, Jałowca i Kościelników Dolnych w gminie Lubań. Tamtejsze jednostki OSP są już w gotowości, a mieszkańcy zostali wezwani do zabezpieczenia domów, piwnic i samochodów przed możliwym zalaniem. Najsilniejszych opadów służby spodziewają się w nocy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: A z powodu złej pogody nie będzie zaplanowanej na jutro uroczystej parady żaglowców na Zatoce Gdańskiej. O szczegółach tej decyzji Anna Repas.
7: Decyzję taką organizatorzy podjęli po przeanalizowaniu z kapitanami żaglowców ryzyka, które przyniesie ze sobą nagła zmiana pogody. W sobotę powiedziała mi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, organizatora Baltic Sail. W sobotę ma padać i wiać. Przewidywane duże fale na Zatoce Gdańskiej mogą narazić życie i zdrowie wszystkich, którzy chcieli płynąć w sobotniej paradzie. Organizatorzy zwracają pełną kwotę zapłaconą za bilety, tą samą drogą, którą dokonali państwo płatności. Środki zwracane będą na konto w ciągu 7 dni roboczych. Niestety organizatorzy nie planują przeniesienia parady na inny dzień. Reszta festiwalowych atrakcji w ramach Baltic Sail trwa normalnie. Żaglowce pozostają zacumowane wzdłuż Motławy od Kładki na Ołowiance po nabrzeże polskiego Haka. Tam i na Szanty pod Żurawiem wstęp jest wolny. Anna Rębas, Radio Gdańsk.
6: A w wydarzeniu bierze udział 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii. Rezygnacja Barbary Mróz-Gorgoń z pełnionej funkcji to poniesienie przez nią konsekwencji za popełniony błąd, mówił w TVP Info wiceszef MON Paweł Bejda. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski złożyła rezygnację. Wczoraj media dotarły do jej raportu z 2025 roku o strategii marki, w którym znalazły się błędy świadczące o wykorzystaniu AI.
8: Pani pełnomocniczka nie sprawdziła tego, co jej sztuczna inteligencja opracowała. Myślę, że tutaj stało się, poniosła konsekwencje, sama podała się do dymisji. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj absolutnie w buty pana premiera, to jest decyzja pana premiera, czy przyjmie tą dymisję, czy nie. Natomiast wiem jedno, że narzędzie sztucznej inteligencji jest narzędziem, które powinno pomagać człowiekowi, ale powinno też być pod absolutnie kontrolą.
6: O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to, tu cytat, niewyobrażalną skalą hejtu. Media, które analizowały raport, dopatrywały się w nim sztucznej inteligencji. Był on napisany z błędami językowymi, z wykorzystaniem nietypowych anglicyzmów i z niestandardową numeracją przypisów. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura. Przygotowanie raportu kosztowało około 200 tysięcy złotych. W województwie łódzkim brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczególnie poszukuje teraz dawców grupy 0RH- i 0RH+. Niedobory są szczególnie odczuwalne podczas wakacji, kiedy rośnie zapotrzebowanie. Centrum apeluje do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktów pobrań.
9: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
6: Zachęcała Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W nocy zachmurzenie duże, na krańcach południowo-wschodnich większe przejaśnienia. Ulewej burze na południu, w centrum i na wschodzie. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, przez 21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 22. Intensywne burze i ulewy spodziewane są niemal w całym kraju. Alertem objęto m.in. województwo śląskie. W Katowicach ma powstać 133-metrowy wieżowiec. Projekt budzi kontrowersje. Blisko kilogram narkotyków przejęli policjanci z Bytomia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą w wielu regionach Polski. Obowiązują już w wielu miejscach alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Uważajmy na gwałtowne ulewy, ale też długotrwałe skutki opadów, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Za pogorszenie pogody odpowiada ośrodek niżowy przemieszczający się z nad Czech nad centralną Polskę. Będzie on zaciągać z południa ciepłe i bardzo wilgotne powietrze, między innymi z rejonu północnych Włoch, Zatoki Genueńskiej. Największym zagrożeniem będą intensywne opady, długotrwałe opady deszczu i w najbardziej zagrożonych regionach przy nakładaniu się kolejnych stref opadowych skumulowana suma opadów może przekroczyć nawet punktowo 100 mm.
0: W województwie śląskim alert drugiego stopnia przed burzami i ulewami będzie obowiązywać od godziny 23 do 4 rano. Przy ulicy Chorzowskiej 1 w Katowicach ma powstać 133-metrowy wieżowiec. Zaplanowano w nim ponad 300 mieszkań i blisko 200 miejsc parkingowych. Inwestycja wzbudza jednak kontrowersje wśród lokalnych mieszkańców, którzy obawiają się m.in. problemów z parkowaniem i wpływu budynku na okolicę.
3: Jedno, że nam zasłonią widok, poza tym powycinają drzewa. To wszystko ma wpływ na nas.
4: Sama budowa nam uciąży, co będą helikopterami, przecież nie mają tyle miejsca.
5: To jest chory pomysł samego założenia, żeby próbować wkomponować w starą dzielnicę z lat 60. taki nowoczesny budynek jeszcze o tych rozmiarów.
0: Inwestor Tomasz Sobolewski przekonuje, że projekt ma odpowiadać na potrzeby tej części miasta. Jak tłumaczy, skala budynku jest przemyślana, a przedstawiona koncepcja to dopiero punkt wyjścia.
6: Na tą chwilę staramy się o warunki zabudowy, które będą później ewentualnie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Budynek będzie mieszkalny, będą oczywiście z usługami, będzie to parter i piąte piętro, które chcemy, żeby były dostępne dla mieszkańców.
0: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wieżowiec ma być gotowy w 2031 roku. Blisko kilogram narkotyków przejęli policjanci z Bytomia. Kryminalni wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać znaczne ilości środków odurzających i psychotropowych. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziły się w czasie przeszukania lokalu, w którym mundurowi znaleźli różnego rodzaju narkotyki. Teraz mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Tornistry pełne uśmiechów trafią jak co roku do dzieci z najuboższych rodzin. Od blisko dwóch dekad z myślą o nich Caritas Polska przygotowuje szkolne wyprawki. Dla wielu powrót najmłodszych do szkoły wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, a zakup nowych plecaków czy zeszytów przekracza finansowe możliwości, tłumaczy dyrektor radomskiej Caritas ksiądz Damian Drabikowski.
7: Myślę, że taka potrzeba jest i będzie zawsze. A trzeba też jasno powiedzieć, że mimo różnego rodzaju pomocy społecznej, która dociera do rodziców, to jednak nadal znajdujemy na osiedlach socjalnych dzieci, które potrzebują takiego wsparcia i takiej pomocy.
0: W ubiegłym roku szkolne wyprawki przygotowane przez diecezjalne Caritas otrzymało około 18 tysięcy uczniów. Zdaniem meteorologów przed nami ciepła noc, ale będą występować burze, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro miejscami także może zagrzmieć i będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie do 22 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą odnotowała wieczorem Straż Pożarna. W nocy ma nastąpić kulminacja opadów i burz. Ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. To efekt publikacji raportu, który mógł powstać z pomocą AI. Wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie Romanowskiego trafił do sądu. Chodzi o ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego wiceministra. Straż Pożarna do godziny 21 odnotowała 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Beata Wiączek-Jankowska przekazała nam, że najwięcej pracy służby miały na południu Polski.
8: Najwięcej w województwie śląskim, 52 interwencje, małopolskim 49 i dolnośląskim 40. Najważniejsze jest to, żeby śledzić prognozy pogody i stosować się do rekomendacji, które są wysyłane w treści alertu RCB, żeby zachować czujność, śledzić komunikaty wydawane przez IMGW.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 15 regionów. W komunikacie ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca unikanie otwartych przestrzeni. Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne to z kolei trzy miejscowości w gminie Lubań na Dolnym Śląsku, które są najbardziej narażone na podtopienia. Władze proszą mieszkańców o zabezpieczenie swojego mienia, domów i pojazdów.
10: Musimy być przygotowani na najgorsze. Monitorując stan rzeki Kwisa widzimy, że idzie cały czas do góry. Wały są blisko naszej szkoły, która niedawno przeszła remont. I jestem przekonana, że na pewno w nocy będę musiała razem ze swoimi mieszkańcami układać worki, ponieważ wody gruntowe po prostu zalewają ją od środka.
9: Mówiła wójt Aleksandra Chomicz. Stan rzeki Kwisa w Kościelniku wynosi w tej chwili około 135 cm i cały czas rośnie. Do stanu ostrzegawczego brakuje pół metra, a do alarmowego prawie metr. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. W ostatnich dniach stała się obiektem krytyki po opublikowaniu raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy wskazujące na użycie sztucznej inteligencji. Raport kosztował 200 tysięcy złotych.
11: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
12: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
11: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
12: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
11: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
12: błyskawicznej dymisji tej pani,
11: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
13: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
11: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
9: Do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska jako świadka w sprawie Marcina Romanowskiego. Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego poinformowała, że złożył go obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Prawnik zapowiedział takie działanie po tym, jak premier powiedział, że na, tu cytaty, 99% Romanowski jest w Naddniestrzu. Wniosek o przesłuchanie premiera zawiera także kopię wydruków prasowych
14: z wypowiedziami pana premiera, a także zwrócenie się o informacje do służb co do miejsca pobytu ściganego.
9: Mówiła sędzia Anna Ptaszek. W zeszłym tygodniu do sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o listę żelazny. Dokument był wysłany z Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Były wiceminister jest poszukiwany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W Giżycku podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju. Tarcza Wschód to zaplanowany na lata 2024-2028 projekt wzmacniania Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie.
15: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab, również zakupiony z programu SAFE. Czy Gladiusy? To jest wszystko produkt polski.
15: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
17: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy w tych najbardziej newralgicznych punktach.
15: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników, ograniczania ich mobilności oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
9: W Rosji przebywa już 8,5 tysiąca żołnierzy z Korei Północnej, a wśród nich oddział operatorów dronów, informuje telewizja CNN, powołując się na ukraińskie służby wywiadowcze. Putin może poprosić Kim Jong-una o kolejnych 50 tysięcy żołnierzy.
0: Według Ukraińców Koreańczycy stacjonują głównie w obwodzie kurskim. Jest wśród nich 1000 saperów i inżynierów oraz 400 operatorów bezzałogowców. Wielu z nich ma już doświadczenie bojowe. Ich drony mają służyć do rozpoznania i do ataków na cele na Ukrainie. Cytowani przez CNN przedstawiciele ukraińskich służb wywiadowczych twierdzą, że sami Koreańczycy najprawdopodobniej nie będą walczyć na ukraińskim terytorium. Mają wzmacniać rosyjskie zaplecze i uwalniać rosyjskie oddziały do szturmów. CNN podkreśla, że doniesienia te niepokoją NATO, tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział w niedzielę ograniczenie manewrów z Koreą Południową, żeby nie drażnić Kim Jong-una. Amerykański prezydent zabiega o kolejne spotkanie z przywódcą Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
9: Prezydent Iranu wzywa do zakończenia wojny z USA, donoszą irańskie media. Masoud Pezeshkian mówił o tym na spotkaniu z irańskimi medykami w Teheranie. Prezydent miał powiedzieć, że wojna musi się kiedyś skończyć. Lepiej ją zakończyć dzisiaj, gdy mamy silniejszą pozycję i większą godność, a cały świat uznaje nasze zwycięstwo i mówi, że Amerykanie wbrew prawu atakują nasze szkoły, szpitale i infrastrukturę i są za to znienawidzeni na całym świecie, stwierdził. Przemówienie wygłosił na Zgromadzeniu Ogólnym Irańskiego Towarzystwa Medycznego. Podczas spotkania uczczono pamięć wszystkich ofiar obecnej wojny z USA. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sport i Norbert Michalak.
18: 5 bramek na początku piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w derbach Krakowa. Krakowia wygrała 3-2 z Wieczystą. Bramkę na wagę zwycięstwa dla pasów zdobył bośniak Aydin Hasic. W ligowej tabeli prowadzi warszawska Legia, a w pierwszym meczu nowego sezonu piłkarskiej Premier League Arsenal pokonał Coventry City 3-0. Pia Skrzyszowska poza podium podczas mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie. Polka zajęła 5. miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki. Skrzyszowska uzyskała czas 12.61. Najlepsza okazała się Amerykanka Masai Russell. Kolejny miting Diamentowej Ligi odbędzie się w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie, choć niektóre konkurencje zaplanowano na sobotę. Żużlowcy Motoru Lublin zapewnili sobie miejsce w fazie pucharowej. W meczu 14. ostatniej kolejki sezonu zasadniczego GKM Grudziądz przegrał z Motorem 44-46. Gości do zwycięstwa poprowadził Mateusz Cierniak, zdobywca 11 punktów. W drugim spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z Włókniarzem Częstochowa 27-21. Mecz został zakończony po 8 kolejkach z powodu opadów deszczu. Ostatecznie Sparta przypieczętowała triumf w rundzie zasadniczej i zdobyła też cenny punkt bonusowy.
19: Grupa jak zawsze wymagająca. Zaczynamy meczem z Węgrami. Później gramy tak naprawdę mecze coraz trudniejszymi rywalami. Także dobry mecz na przetarcie na początek. Ja bym trochę podsumował pierwsze trzy zespoły w ogóle, czyli Węgry, Łotwy i Słowenię, ponieważ każdy z tych zespołów jest trochę podobnie stworzony. Bazują trochę na jednej liderce i na tym opierają swoją grę. W zespole Węgierek jest to na pewno Anet Nemet. Każdy kolejny zespół również ma swoją liderkę.
18: A to był główny statystyk kobiecej kadry Kacper Duda, który tak ocenił rywalki polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Jutro Polki zagrają w pierwszym swoim meczu z Węgierkami. Początek o 18:00.
9: Tej nocy opady deszczu i burze na południu, w centrum i na wschodzie Polski. Jutro miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 18 do 21 stopni.
1: Ogłoszenie społeczne.
20: Tu Radio Dźwięk.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

0: Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzy księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już jest nam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.
1: Tu Radio Dźwięk.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

0: Minęła 23. Strażacy prowadzą działania w związku z ulewami. Ponad 50 interwencji odnotowali w województwie śląskim. Na 4 lata więzienia został skazany mieszkaniec Katowic, który kradł infrastrukturę kolejową oraz odczepił wagon pociągu. Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 na północy regionu zostanie wyremontowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Straż pożarna do godziny 21 odnotowała 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Beata Wiączek-Jankowska przekazała Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy służby miały na południu Polski.
2: Najwięcej w województwie śląskim, 52 interwencje, małopolskim 49 i dolnośląskim 40. Najważniejsze jest to, żeby śledzić prognozy pogody i stosować się do rekomendacji, które są wysyłane w treści alertu RCB, żeby zachować czujność, śledzić komunikaty wydawane przez IMGW.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 15 województw. W komunikacie ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i zaleca unikanie otwartych przestrzeni. W województwie śląskim alert drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie obowiązywać przez najbliższych 5 godzin. Na 4 lata więzienia został skazany mieszkaniec Katowic, który ukradł infrastrukturę kolejową oraz odczepił wagon pociągu. Wyrok zapadł na początku sierpnia, jednak dziś prokuratura okręgowa w Katowicach o nim poinformowała. Przypomnijmy, 40-latek we wrześniu ubiegłego roku włamał się do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej wideo i ukradł z niej elementy zasilania. Odczepił też i pozostawił na torach ostatni wagon pociągu towarowego. 2 miesiące później ukradł baterie i zasilacze ze skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ulicy Hetmańskiej w Katowicach. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Rejonowego Katowice Zachód na początku kwietnia, mówi prokurator Aleksander Duda.
3: Zarzucono mu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym oraz kradzieże z włamaniem. W trakcie śledztwa podejrzany przyznał się do popełnienia wszystkich zarzuconych mu czynów i wskazał, że celem jego działań było dokonywanie kradzieży. Sąd Rejonowy Katowice Zachód w Katowicach wymierzył oskarżonemu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Wydany na początku sierpnia wyrok został uznany przez prokuraturę okręgową w Katowicach za słuszny.
0: Sąd zobowiązał także mężczyznę do pokrycia szkód finansowych, które zostały oszacowane na 45 tysięcy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim zostanie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już stosowne umowy z wykonawcą remontu gierkówki pomiędzy Koziegłowami a Markowicami. To ponad 5-kilometrowy odcinek trasy, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
4: W ramach zadania przebudujemy nawierzchnię drogi i dostosujemy ją do nośności 11,5 tony na oś. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zatoki autobusowe i pobocza, a także powstaną nowe chodniki, oświetlenie i urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.
0: Prace na tym odcinku drogi krajowej nr 91, których wartość to ponad 90 milionów złotych, powinny się zakończyć w 2028 roku. Reportaż dziennikarki Radia Katowice Małgorzaty Lachendro znalazł się w finale 3. edycji ogólnopolskiego konkursu na reportaż radiowy imienia Ireny Linkiewicz Po prostu człowiek. Reportaż pieśni Emilii opowiada historię matki, która mierzy się z żałobą i traumą po utracie nienarodzonego dziecka. Wsparcie odnajduje we wspólnocie bytomskiego kolektywu śpiewaczego. Reportaż powstał w studiu reportażu i dokumentu Polskiego Radia w ramach stypendium imienia Jacka Stwory. Zwycięski reportaż zostanie wyłoniony 8 września w trakcie uroczystej gali finałowej konkursu w Zielonej Górze. Do godziny 4 obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed gwałtownymi burzami. Sobota w regionie będzie pochmurna z przelotnym deszczem. Ponownie może także zagrzmieć, a na termometrach do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Około 300 interwencji strażaków do godziny 23 w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej pracy służby miały do tej pory na południu Polski, tak mówił w TVP Info brygadier Karol Krociu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Najwięcej na Dolnym Śląsku, w województwie śląskim, ale też w Małopolsce i na Mazowszu też już się pojawiają te zgłoszenia. One głównie dotyczą powalonych drzew, ale też i podtopień lokalnych, także te zdarzenia są usuwane na bieżąco. No spodziewamy się większej ilości tych zgłoszeń, no i będziemy na te wszystkie zgłoszenia reagować.
6: W nocy grzmieć i padać będzie niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. W powiatach kamiennogórskim i karkonoskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł ostrzeżenia do trzeciego najwyższego stopnia. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jest autorką krytykowanego raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy językowe, a do jego przygotowania wykorzystano sztuczną inteligencję. Z funduszy publicznych wydano 200 tysięcy złotych na realizację projektu.
7: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków Portret Własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
8: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
7: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
8: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
7: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
9: błyskawicznej dymisji tej pani,
7: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
10: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
7: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. To mieszkaniec województwa lubelskiego. W internecie wyrażał swoje niezadowolenie z rządu i nakłaniał innych do zorganizowania zamachu na polityków. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazał prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
11: Aby sprowadzić skrupulatne sprawdzenia w zakresie tej osoby, jej kontaktów wcześniej. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby. Tym wszystkim zajmują się służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie poczytalności 23-latka.
1: To są aktualności jedynki.
6: Poniedziałek w Paryżu kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
12: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Frank, weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. W oświadczeniu Pałac Elizejski spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Moc atrakcji w Tarnowie już dziś. Zawita tam Lato z Radiem. Zaczynamy o 9:00 naszą kultową audycją. Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński, a po audycji rodzinny piknik. Na uczestników będzie czekał Wojciech

0: Grzędziński, wybitny fotoreporter, laureat World Press Photo, który będzie pracował nad portretem słuchaczy,
1: które sprawiają, że pokazujemy się od jak najlepszej strony przed obiektywem. Zachęcam, żeby się pojawić. Ja mam, mimo mojej radiowej urody, poradziłem sobie, wydaje mi się nieźle.
0: Piknik rusza o 12 i potrwa do 18. Jesteśmy w Tarnowie, w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Wieczorem na uczestników czeka koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pochmurna z burzami, ulewami i silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura minimalna od 13 stopni na Warmii i Mazurach oraz na ziemi lubuskiej około 15 w centrum do 19 na Podkarpaciu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest sobota.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Strażacy prowadzą działania w związku z ulewami. Ponad 50 interwencji odnotowali w województwie śląskim. Na 4 lata więzienia został skazany mieszkaniec Katowic, który kradł infrastrukturę kolejową oraz odczepił wagon pociągu. Kolejny fragment drogi krajowej nr 91 na północy regionu zostanie wyremontowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Straż pożarna do godziny 21 odnotowała 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Beata Wiączek-Jankowska przekazała Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy służby miały na południu Polski.
2: Najwięcej w województwie śląskim, 50...